Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama. Let me tell you.

0: informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci prewencji z Wejherowa w ciągu 2 dni zatrzymali na terenie miasta 4 osoby posiadające środki narkotyczne. Do zatrzymań doszło podczas prowadzonych przez funkcjonariuszy interwencji i działań patrolowych. Do pierwszych 2 zatrzymań doszło 15 września. Podczas jednej z interwencji na terenie Wejherowa policjanci zatrzymali obcokrajowca, przy którym ujawnili niewielką ilość marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę. Policjanci ujawnili przy nim aluminiowe zawiniątko z zawartością substancji, która została zabezpieczona do dalszych badań. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejne 2 zatrzymania miały miejsce 16 września w godzinach wieczornych na terenie miasta. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Wejherowo, przy którym ujawnili niewielką ilość białej substancji w postaci kryształów posiadającej cechy mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony. Następnie funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, przy którym ujawnili amfetaminę w niewielkiej ilości. On również trafił do tego samego pomieszczenia. 2 osoby zostały już przesłuchane i usłyszały zarzuty posiadania środków odurzających. Kolejne 2 osoby zostaną już niebawem przesłuchane i także usłyszą zarzuty w najbliższym czasie za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jak powinna wyglądać Reda za 10 lat? O tym będą rozmawiać młodzi mieszkańcy miasta podczas pierwszych obrad Okrągłego Stołu pod hasłem Reda, w której chce się być. Przy jednym stole zasiądą młodzieżowi radni, przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój Redy. Tematem rozmów będą m.in. przestrzeń miejska, sport, kultura, czas wolny i potrzeby młodzieży. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż tylko możliwością wyrażania opinii. Chodzi o wypracowanie konkretnych pomysłów, które w przyszłości mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta. Jak mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski, jeśli mówimy, że młodzi są częścią naszego miasta, to powinni mieć nie tylko prawo do wyrażania opinii, ale również realną możliwość wpływania na to, jak Reda będzie wyglądała za 10 lat. Spotkanie odbędzie się 23 września w Fabryce Kultury i będzie jednym z kluczowych elementów projektu Miasto Przyszłości Reda 2036. Głos młodzieży, który zmienia decyzję. Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie spotkała się z dziećmi i uczniami z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciekocinie. Spotkanie to było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa dostosowanych do wieku uczestników w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjantka rozmawiała z dziećmi od grup przedszkolnych po uczniów klas 8. Najmłodsi przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas przebywania w miejscach publicznych. Ważnym elementem spotkania było również przypomnienie numerów alarmowych i zasad właściwego korzystania z pomocy służb. Z uczniami klas 5 do 8 policjantka poruszała przede wszystkim temat hulajnóg elektrycznych. Omówiła obowiązujące zasady dotyczące korzystania z tego środka transportu, obowiązki młodych użytkowników oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Spotkanie było także okazją do rozmowy o tym, jak odpowiedzialne zachowanie własne i właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia wpływają na bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również innych osób. Wejherowski listonosz, znany ze swojego złotego roweru, potrzebuje wsparcia. Pan Wiesław wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła 2 poważne operacje, po których przestała chodzić. Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po 2 zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą rehabilitację pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Wejherowski listonosz, znany ze swojego złotego roweru, potrzebuje wsparcia. Pan Wiesław wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła 2 poważne operacje, po których przestała chodzić. Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po 2 zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą dalszą rehabilitację.

0: pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Dzieci oceniały kierowców. Uczniowie szkoły podstawowej w Gowinie włączyli się w działania Road Pole Safety Days. Policjanci rozpoczęli wspólnie z uczniami szkoły podstawowej działania w ramach akcji, która potrwa do 22 września. Akcja odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i jest okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego z nas. Spotkanie z uczniami nie zakończyło się jednak na rozmowie. Po części edukacyjnej młodzi ludzie mogli przyjrzeć się pracy policjantów podczas prowadzonych kontroli drogowych. Obserwowali, jak funkcjonariusze sprawdzają kierujących i pojazdy oraz na co zwracają uwagę podczas takich działań. Po zakończeniu każdej kontroli policjanci przekazywali uczniom informacje, czy przebiegła ona bez uwag, czy też ujawniono jakieś nieprawidłowości. Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami, otrzymywali od dzieci zielone uśmiechnięte minki. Był to symboliczny znak podziękowania za bezpieczną jazdę. Nie zawsze jednak pojawiała się właśnie zielona buźka. Jeżeli podczas kontroli policjanci ujawnili nieprawidłowości, kierowca otrzymywał żółtą, smutną minkę. Nie chodziło tutaj jednak o karanie czy zawstydzanie kierujących, ale o symboliczne przypomnienie, że nawet pozornie niewielkie uchybienie może mieć poważne konsekwencje. Zaangażowanie uczniów w działania sprawiło, że było to nie tylko lekcja bezpieczeństwa, ale również okazja do poznania pracy policjantów. Zielone i żółte minki stały się czytelnym komunikatem skierowanym przez dzieci prosto do kierowców. Wojewoda pomorska wydała decyzję ZRID dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do elektrowni jądrowej jest już w budowie. Pierwszy odcinek ma ponad 11 km długości i połączy rejon Lubiatowa z drogą wojewódzką 213. Wartość kontraktu przekracza 177 milionów złotych. Inwestycja powstaje w formule projektuj i buduj, a jej zakończenie zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. Już od kwietnia prowadzone są roboty na liczącym około 5 km w fragmencie tak zwanej ostatniej mili. Trasa połączy plac budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. Wykonane są m.in. prace ziemne i melioracyjne, wymiana słabonośnych gruntów, wzmocnienie podłoża, budowa nasypów, wykopów i rowów. Powstają również elementy przyszłej konstrukcji drogi. Jak informuje GDDKiA, wykonano już fragmenty podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego oraz jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót przekroczyło 9%. Zakończenie prac na ostatniej mili planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie OC

0: CAC, NWI Assistance za złotówkę.
1: Gili Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy.
2: Reklama. Norda.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Mera łe powiodo łe swindzecku ścieżcu. Mera sobie przebyciała srodze dewne chwile, cie jeś sama z lubym dzeciem bawiła samnile. Mniała łe na imię ścieżcy, moja te córeczkę. Tak piękno, że nie było nad nią diebełeczka. Wiedno była usmiechnięta, wiedno so skakała. Wsiedkłe, co le stworzył pun Bóg, serdeczno kłechała. Skorbie, co od swojej matci mniała darowany, rozzelała w sieści mnie ze ludze skakłychany. Póci zieło ścieżce, źuden z ledzy nie umnierył, nich te rankowem zapłakunych łeci nie wecyrył. Ledze cańśko nie robile, jeno grale w kartę, w piekle śklunci wepróżniały weselun sanciartę, a pieniądze ukłeść go bełe pełny trzosy. Wszyscy wieldzi w loteryją wegrywele losy. Nikt nie wiedział, co to bida, ani co to błeli. Żaden człowiek ni kajdanów nie znał, ni nie łeli. Sąsad sobie ziął z sąsadem zgłednie i spokojnie, nicht nie myśliłe ziął mnierce, kanuna i łejnie, kłeźdy sobie ziął ścieslewie zdrowo i bezpiecznie, szkłeda jeno, że to ścieżcy mnie nie zioło wiecznie. Łec kłechany starku, wice co sa w końcu stało? Biada, ścieżcy z wiesoło se łeczci so wesmniało. Ty babusia smnierc tająca, gwyrsio jeśłe dźmieji. Wstec gderała, że memu me slipka w familii. Tak na dzyckłe samrtwiała baba. Jaśno rysce cię i mnie roz nie było doma. Łodysała ścieżce. Smierć sobaka i upłytemu ciasto łegły piała i sa dotąd niebezpieczną wsiem stworzeniom stała. Mnie wej dzeci się łegarnun, aby wsiadkę dusec, choć jeść dotąd do morderstwa sa nie dałam skłysec. Ja, jeś je dobrze bycia, łene smutne chwile, ciej ziem płacząca tuleła do ścieżcy młodziłe, więc dlatego ziem czerliści dzisy płekły dała. Cię ziem łeną nad kłelepką łukającą widzała. Ci tak mera powiadała, smątek usiedz mylał, a nareszcie sum do płaciu bidok sa rozczuleł, pocałował ją w łesenę tak, jak san leży, a ty łysot z panią merą na piusk kłele wiezi.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Kuziunko styru, łejsku puści mu ubiała. Późne les, ja ziół nizie, karnosa zebrało. Kulem mistra, słychają, wspominają sobie nęciasły kropni, kiedy na tatczyznę

Na grobie znocele ta spiwka i pośle w zbirk świata. Sygają na myśl dłudzi swojej wanków lata, płe lundach, młeziach, piuskach gorących i mrozu. Po strutku cezech ledów, te często było błezu, cesił ich i skresiwą nen spiw narodowi. Tak rozmyślając, smutno łudzi bele głowę. Leje wnet dźwignale, błe mister tun wznosy na tamzie, tak te zmieni, co z innego głosy. I znowa wezdrzył z górę, z droka strenę zmieził, zresił ramce i dwuma w dwa drąści uderzył. Uderzeni tak śteczni, tak było płetężni, że strenę zazwoniła jak trąbę młysężni i z trąbów z nunu spiewka do nieba cygnała. Marsz triumfalny, eście płelsko nie zdzinała. Marsz dąbrowści do płelści i wsiadce kłesknale. I wsiadce marsz dąbrowści, hura, łeksiknale. Muzyk jakby sum swojej dzewił sa chłorunce. Upusył drąści z pylców, dźwignął w górę ramce. Muca lesy zlecił mu z głowy na ramiono. Pływiwała pływyźnu broda poddźwignionu. Na licach łen miał krądzi dziwnego czerwińca. W stroku decha pełnigłe, wyścia hec młodzińca. Jaściej na dąbrowścigłe stark łocie zwrócił. Generale, rzekł, na co długo letwa nas uciekała. Długo jak me ziede na Mesjasia. Ciebie prowokuje wele dywno midze leda spiewucie. Ciebie niebłe łego się oceda. Zij i łeuj. Ne, te naś. To rzekła ciga chlechył. Żyd pod ciebie tatczyzna jak płelch kłechył. Dąbrowści mu płydywł ranka i dzękłewu. Łen muca tej zdjął, wódce ranka pocałował. Płelnizra cias zaciąc, pod kłomozi resie i zletka łen zarzucił łopsiadę kłętusia. Łen sa, łen podkręcył, płedł ramka zosy. I ci skłonił sa ciestno w pierwszą pyra prosy. Za pod kłomozią riga w pyrę sam gromadzy. Tyle hasło zaczele tuńc. Tak łen prowadzy. Nad murawą czerwioni byte są łyściący. Bije wit z karabele. Passeti jest szklunci. A łen stampi płymale. Nie było od nich cenio. Ale skłaździgłe kroku, skłaździgłe ruszeniu idzie tuńcuzia ciecy i mesle wyciec. Ełe stanął jak ciebie chcą swą dama petac. Udzi bu do niej głowa. Chce on szepnąć w ucho. Dama głowę w odwrócy. Wstedzi sa. Nie słychy. Łen zdjął konfideratka. Kłonie sa płe kwerno. Dama raczyła wezdrzec. Le miłci łe płernu. Łen krok zwylnie. Łociama i wezdrzenia sledzy i zasmił sa na sum kuńc. Rudzi odpowiedzy. Stampił chudzy, płedzerył na rywalów z górę i swą konfideratka zdobną w ciapli pióra to na blesę zawiesił. To nad blesą wstrząsł, jaś włoził ja na ksiewłę i płekrącył łęs, wąsa. Idzę w siatce ze zdrością, bieził w jego sladę. Łęn beryt ze swą damą wymsknął samą gromadę. Czesa styje na mylu, ramka ciasno wznosy, żeby mimłe prześle, płekerno ich prosy. Czasem łódba zdarno na błek sam uchilec, zmieniwu droga, chcę by chętno drechów zmilec. Ległe welech krokama nekają nytrante i ze wsiąd łowijają tuńcowi maskrante. Tej głezi sa, prawica na szchylka, ukłody, żeby rzekł, nie dbum łewa za zrosnikum biada.

wrzucę sam z bucha w plesę i z wezwaniem łeku prosto w zima. Zima tuńcuzi, nie smie dostać w kroku, schydają mu z drodzi i cię jej zmienił z seci, puściają sam znowu za nim. Brzmiał ze wsiąd łek sieci, ach, to może ostatni, zdrzeta, zdrzeta młedzy, może ostatni, co tak polnizra łedzy. I śłe, pyre, pyrach głosno i wesoło, rozkręcił sa, znowa strącało sa w kłeło, jak wąż gromisti, wte sąd co łomu sa z włejów, mini są plachckowatu różnu farwa strojów, tamścich, pańścich, żołnierzcich, jak łezgał i ściącu, złocu parmieniama zachodnigłe słońca. I łodbite łocemni murawe we zgłowiu. Wzie tuńc, wzie mi muzyka, kłyskaniu i zdrowiu. No kapral do brzyński syk, ani kapeli nie słychy, nie tęceje ani sa wieseli. Ręce w tył mu złożoni, stoi zły aż sam sroci. Wspomina swoje dywnie pod biedzi do zosy, jak lubił dni nosec kwietci, plisc łosiećci, wybierać z gniezdka ptysi, robić zauśniczci. Nie wdzęczny, choć teli snuzich darów strwenił, choć przed nim uciekała, choć mu łojc zabronił, łędech tjeś kuli razę na płotnicę sydył, by ja dozdrzec przez łekna. Kłenople sa wkrydł, ciebie wzyrac jak łena płota swej łogródci, zriwa kłórci, a błe fudrowa kłogódci. Nie wdzęczny, spusył głowa i kłoreszcze swisnął mazurka, później kaszki tnął się na cesną i siedł w łebus, gdy była przy kanunach warta. Tam, gdy rozrzesienił są, zaczął grać w drech parta, zwariu sama. Czelecha tak z miodzywu ziałost. Tak ubyła dla Zosy dobrze ścigłe stałost. Zosa tunceje wiesu. Lechłec w piersi pyzie zbidł widno z daleka na wildzim obszarze z rysłigłe podwórzu. W zeloni secięce strojny była wkrótci i kwiasati wince. Strzód tryw i kwiatów krąży niewidzialnym lota. Rząd zatuńca jak anioł nocnych gwizd łybrota. Zgodniesz gdzie je, bo w nie łocie są łybryconi, wycygnięci ramiona, do niej trzysk robioni. Darmu chce płatkłe marzyło stać kwelni, ale ze zdrosnice już piersi pyrego werwele. Jeszcze z lewi dąbrowścin niedługo sam cesił. Ustąpił ja dredzimu, a ju trzeci sa spieszył. Jeden zarł odbity, odszedł bez nadziei. Jaż Zosa, już z metlału, spotkała w kolei Tadeusia i dalsi lękała sa zmianę, że ju chca przy nim łestac, tej skończyła tanę. I ze do stołu głescum wlewac w cielesienie. Słońce ju gasło, wieczór był ciepły. Wciesienie. Łekrąg nieba był tam sam chmurkama z celoni, kłele górę młedrawi na zychód różany. Chmurci wróżą fejny wiodro, leczci i świtący. Tam jakby karno łewców na murawie spiący, gdzieś tam peźna drobnisi, jak gruntka cyżinków. A na zachód blunk, na sztyłt rąbkłewich gardinków, przyzerni, głubowiuni, po wisku płerłowi, po zbirkach pozłoconi w głębi purpurowi. Jeś jasnotą zychłedu skwarzył, sam rozżylił, jaś płomale wyziłknął, zbladnął i posiarzył. Słońce spustęło głowa, ten blunk zaseniało i róż ciepłym zawienim zdychało, usnęło.

Szlachta w jedno pije i wywaty wznosy. Napoleona, wódców, Tadeusia, Zosy. W końcu za Rigą wsiedcich trzech pyr zrankłowionych, wsiedcich głesy tu betich, wsiedcich tu ryczonych, wsiedcich jeźdź drechów, chternych ktoziewych z pamiętu i chternych zmarłych, pamiąc połystała święty. I tam bił, i wino, i miód pił z głescama, a co widzu, ciół, knedzi, mą wsadzoni wama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie

0: należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: z nich.
1: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama.
0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
2: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
3: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest

0: członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
2: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
1: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
1: Nie zabraknie dziś słońca, choć po południu na północnym zachodzie niebo będzie się chmurzyć. Tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, a na Podkarpaciu nawet do 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale nad morzem czasem porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Miau.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte.

0: ofertę ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj pani Joanna Bramley, prezes Fundacji Pomerania Pacyfik. Witam serdecznie.
6: Kia ora. Witam wszystkich serdecznie z Nowej Zelandii i z Kaszub.
5: No właśnie, ja tak pierwsze co, u nas my mamy swój mały, tak oczywiście się trochę pośmieję, bo czasem na Zatokę Puczką mówimy Pacyfik, więc w ten sposób, ale nie, tu tutaj się okazuje, że nasze Pomorze piękne, Pomeranie i Pacyfik dosłownie, czyli Nową Zelandię, okazuje się, że łączy coś więcej niż tylko tysiące kilometrów.
6: Oczywiście łączy coś najbardziej ważnego na świecie, czyli ludzie. I tutaj muszę powiedzieć, że pierwsi ludzie z Pomeranii dotarli do Nowej Zelandii w 1772 roku i byli to Forsterowie, rodzina szkocka, która osiadła w Gdańsku i byli jako główni naukowcy zaproszeni przez króla angielskiego do uczestnictwa w drugiej wyprawie Jamesa Cooka dookoła świata. 150 lat później natomiast Pomorzanie dotarli tam jako osadnicy na zaproszenie rządu Nowej Zelandii. Więc mamy tam Kaszubów i Kociewiaków już od ponad 150 lat.
5: No to powiedzmy troszkę, jak do tego doszło? Co to znaczy na zaproszenie? No bo ja rozumiem, na zaproszenie do Wilna, na zaproszenie, nie wiem, no teraz do Niemiec, do Berlina, do innych tutaj okolicznych, powiedzmy sobie, miast, ale no to jest tak niewiarygodna historia, patrząc na to, że no przecież to nie jest ani w linii prostej Nowa Zelandia, ani nie jest w jakikolwiek inny sposób, no to trzeba było niezłe kółko zrobić, żeby tam dopłynąć. No i dlaczego właśnie akurat Nowa Zelandia i dlaczego akurat Polska i Pomorze?
6: Jest to niesamowita historia, zupełnie tutaj prawie w ogóle nieznana. W latach 70. XIX wieku rząd Nowej Zelandii postanowił rozwinąć infrastrukturę swojego kraju i zaprosić osadników z Europy Północnej, w tym też także z zaboru pruskiego, z okolic regionu właśnie Kaszub i Kociewia do Nowej Zelandii. Rząd fundował wszystkim chętnym bilety, które wtedy, taki bilet na statek, bo to trzeba było oczywiście statkiem, tylko jedynie tam można było dotrzeć, kosztował wówczas 11 funtów, co było około 80 talarów, czyli to była mniej więcej roczna pensja robotnika najemnego tutaj w okolicach Prus. Poprzez swoich agentów, których wysłał do właśnie Europy, rząd Nowej Zelandii ściągał osadników z nadzieją na to, że przyjadą, osiądą i zaczną rozwijać Nową Zelandię. Tutaj zdecydowało się około 1000 Kaszubów i Kociewiaków na taką podróż w nieznane, do zupełnie nieoczywistego miejsca. Wielu z nich myślało, że wyrusza być może do Ameryki Północnej, bo wtedy taka emigracja była już znana. Natomiast o Nowej Zelandii mało kto słyszał.
5: No ale to my mało słyszeliśmy, bo powiedzmy sobie szczerze, no wiemy, że Kaszubi są w Kanadzie, tak? W Stanach Zjednoczonych także. Gdzieś tam jeszcze nawet w Ameryce Południowej, ale Nowa Zelandia, przyznam się szczerze, że jak się spotkaliśmy parę dni temu po raz pierwszy, przez przypadek totalny, no to trochę się połknąłem w głowie, gdzie Kaszubi i Nowa Zelandia.
6: Powiem panu, że nie tylko są tam Kaszubi, są tam też kaszubskie kury, bo legenda głosi, że osadnicy z Kaszub przywieźli tam swoje kury na statku właśnie i te kury do dzisiaj żyją, to znaczy następcy, kolejne pokolenia, tak jak żyją tam Kaszubi. I no to jest taka legenda, ale ma oczywiście, tam jest ziarno prawdy w tym, bo

0: Kaszubskie jajka można zjeść w Nowej Zelandii.
1: Zapraszam na jajecińce z kaszubskich jajek do Nowej Zelandii, oczywiście.
0: Piękna historia w takim wypadku. Ja się tylko zapytam, wcześniej kur nie było w Nowej Zelandii, żeby się je z kaszub ściągnąć?
1: Były, ale nie kaszubskie, oczywiście. Okay. Osadnicy mieli taką możliwość, żeby przywieźć ze sobą parę rzeczy takich osobistych i niektórzy właśnie przywozili króliki, przywozili jakieś swoje narzędzia, oczywiście. Przywieźli też obraz Matki Bożej, który później został umieszczony w polskim kościele, wybudowanym właśnie przez polskich osadników w 1899 roku w miejscowości Waihola, a później przeniesionym do miejscowości Broad Bay na półwyspie Otago, który istnieje do dziś i polska społeczność w Nowej Zelandii opiekuje się tym kościołem.
0: Czyli jestem, no jest, bo inaczej byśmy się nie spotkali tutaj, polska społeczność. Rozumiem, że od tamtego czasu, no bo wiadomo, że ciężko mówić, że polska społeczność przetrwała przez 150 lat w takiej stricte strukturze, ale jest to tak dalej?
1: Tak, absolutnie. Ta polska społeczność rzeczywiście przetrwała. Teraz mamy czwarte, piąte pokolenie. Oni się bardzo zasymilowali, ale też były rodziny, które jeszcze w latach 50. i 60. posługiwały się językiem kaszubskim.
0: Czyli język kaszubski wybrzmiewał w latach 50. w Nowej Zelandii, normalnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jest to no, niesamowita historia. Natomiast oczywiście mamy też w Nowej Zelandii obecnie emigrację późniejszą, wojenną i powojenną. Więc przyjmuje się, że ogółem ta polska Polonia w Nowej Zelandii liczy około 4000 osób w 5-milionowym kraju, ale tych potomków, to jest czwarte i piąte pokolenie osadników z Kaszub i z Kociewia z XIX wieku jest znacznie więcej.
0: Czyli polska krew w Nowej Zelandii.
1: Absolutnie. To są ludzie, którzy teraz dopiero odkrywają swoje polskie korzenie. Niektórzy z nich, niektórzy wiedzieli o tych relacjach z Polską wcześniej, niektórzy dopiero to odkrywają i przyjeżdżają tutaj do Polski na właśnie też zaproszenie naszej fundacji i zwiedzają miejsca, z których pochodzili ich rodzice.
0: Rozumiem tutaj, jeżeli mogę zapytać tak trochę prywatnie, pani jest jednak z tego młodszego pokolenia, patrząc na emigrację, czy jakieś wcześniejsze korzenie tamto?
1: Nie, chociaż ja jestem z tego wcześniejszego pokolenia, chociaż moja prababcia, prawdopodobnie jej kuzyn, to była rodzina Ulenberg z Pomieczyńskiej Huty i oni rzeczywiście wyemigrowali właśnie jako ci wspomagani osadnicy, wspomagani przez Nowej Zelandii do Nowej Zelandii i groby są obecnie w Taranaki na Wyspie Północnej, więc tak mam też jakieś osobiste relacje z tą historią.
0: A później?
1: Natomiast ja wyemigrowałam oczywiście później i tutaj mam troszeczkę personalne związki, ponieważ mój mąż pochodzi z Nowej Zelandii i to był powód, dla którego ja się tam przeniosłam.
0: To, co było, ta cała historia, ta cała Polonia, która się gdzieś tam rzeszyła, no to trwa i rozumiem stąd też cały czas zainteresowanie. No jest pani teraz tutaj, no ale jest połączona oczywiście z Polską, no ale sama idea Fundacji Pomerania Pacyfik właśnie jaka jest? Jakie jest też pomysł na to, skąd się wzięło, żeby właśnie taką fundację założyć i jeszcze ściślej połączyć i przypominać oczywiście właśnie o tych polskich korzeniach w Nowej Zelandii, może tak nazwijmy.
1: Dokładnie, ponieważ te relacje między Polską a Nową Zelandią chcemy jak najbardziej poszerzyć. I chcemy je poszerzyć o też wymianę studentów, na przykład o wydarzenia kulturalne, czyli na przykład wystawy. Pragnę tutaj Państwa przy okazji, jeśli mogę, zaprosić na wystawę, która obecnie odbywa się w Starogardzie Gdańskim, dotyczącą właśnie osadnictwa, wczesnego osadnictwa z Pomorza w Nowej Zelandii. Natomiast sama idea powstania fundacji wiąże się z książką, która została wydana w Nowej Zelandii. To jest książka, która wieńczy 25 lat badań nad właśnie wczesnym polskim osadnictwem w Nowej Zelandii i genealogią rodzin, które przybyły do Nowej Zelandii z Polski. Ta książka nazywa się Poles Down South, czyli Polacy na dalekim południu, można powiedzieć, Pola Klemika, który sam jest potomkiem pierwszych polskich osadników i została wydana w Nowej Zelandii przez działania fundacji, którą mamy w Nowej Zelandii, której ja też jestem członkiem, Fundacji Pohos. I Fundacja Pohos wpadła na pomysł, żeby tą książkę z języka angielskiego przetłumaczyć na język polski. I dlatego powołaliśmy tutaj w Polsce Fundację Pomerania

0: Pacyfik, której pierwszym głównym celem właśnie będzie tłumaczenie książki z języka angielskiego na język polski, dlatego żeby tą historię pierwszych polskich osadników przedstawić tutaj w Polsce. To jest historia jeszcze nieopisana, bardzo mało znana, a jest niesamowicie ciekawa, jest bardzo pozytywna i to jest historia, która poprzez ludzi wiąże właśnie dwa zupełnie odległe, zupełnie odmienne, ale bardzo podobne zakątki świata.
1: Bardzo podobne? W jakim sensie?
0: Dlatego, że krajobraz, zwłaszcza na południu Nowej Zelandii, regionu Otago, bardzo przypomina Kaszuby. I ci osadnicy, którzy właśnie wyruszyli, spotkali się z czymś nieznanym, ale z czymś, co bardzo przypominało im rodzinne strony. I wielu z nich właśnie mówiło, że na przykład jezioro Waihola, czyli jezioro, nad którym powstała jedna z osad, w których Polacy wówczas się osiedlili, bardzo przypomina tutaj jeziora kaszubskie.
1: No to piękne, to nic tylko to zobaczyć, proszę państwa. Ta książka to powiedzmy, kiedy w takim wypadku jest taka możliwość, że szerzej zapoznamy się z tą historią, bo dzisiaj tylko na ją nakreśliliśmy tutaj oczywiście, że w ogóle taka jest, ale tak jak pani powiedziała, jest ona bardzo obszerna.
0: Tak, jest to w ogóle niesamowita książka, która zawiera ponad 200 fotografii, do których dotarliśmy. Fotografii przedstawiających właśnie rodziny kaszubskie, rodziny kociewskie z XIX wieku. Są to fotografie często, które pokazują ich domy w Nowej Zelandii, które pokazują szkoły, do których uczęszczały polskie dzieci w Nowej Zelandii. To są zdjęcia, do których dotarł autor książki, pochodzący z archiwów prywatnych właśnie tych potomków pierwszych polskich osadników. Mamy nadzieję, że ta książka ukaże się niebawem, dlatego że została już przetłumaczona i szukamy właśnie instytucji tutaj na Pomorzu, które chciałyby wesprzeć polskie wydanie tej książki także.
1: No to jak nas słuchacie, to zapraszamy, jeżeli macie jakieś pomysły na to, bo brzmi to fantastycznie. A jak dalej? Czy jest jakaś szansa właśnie, w którym kierunku chcielibyście pójść? Czy bardziej działać, promować Nową Zelandię w Polsce, czy drugą stronę, czy może właśnie jakieś wymiany szersze? Jak widzicie też tą współpracę i rozumiem z tego wszystkiego, że no leży wam na sercu to, żeby ta Polska bardziej troszkę jeszcze znalazła swoje miejsce tam.
0: Tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy tą współpracę rozpocząć i później rozwijać między regionami właśnie Pomorza, a regionem Otago. Dlatego, że z tym regionem Otago jesteśmy jakby najbardziej związani jako fundacja i tutaj w Polsce, Pomerania Pacific i ta fundacja nasza w Nowej Zelandii, POHOSK. I chcemy też tutaj działać, promując właśnie to dziedzictwo kulturowe Polaków w Nowej Zelandii, ale chcemy też przedstawić Polskę i promować Polskę, a szczególnie Pomorze i Kaszuby i Kociewie właśnie w Nowej Zelandii. Mamy nadzieję robić to poprzez wymianę studentów, poprzez wymianę naukową z uniwersytetami, poprzez wydarzenia typu wystawy. Takie wystawy w Nowej Zelandii dotyczące właśnie rękodzieła na przykład kaszubskiego już żeśmy zorganizowali. Mamy nadzieję, że zaprosimy tutaj więcej artystów z Kaszub i będziemy mogli pokazać piękne kaszubskie hafty i rękodzieło. Zapraszamy wszystkich tutaj właśnie twórców do współpracy. Mamy nadzieję, że być może uda się nam zorganizować koncert na przykład tutaj naszego kaszubskiego słynnego pianisty Artura Muna w Nowej Zelandii. To są dalekosiężne plany, ale mamy takie. Mamy plany, żeby wystawę poświęconą dziedzictwu kulturowemu właśnie polskich osadników Nowej Zelandii też przedstawić szerszej publiczności tutaj w takich instytucjach jak być może Uniwersytet Gdański czy Muzeum Emigracji. Planujemy, żeby w Muzeum Emigracji mogła na stałe zagościć wystawa ukazująca właśnie historię polskich osadników Nowej Zelandii. Jest to niesamowite.
1: Idealne miejsce do tego, tak. Jak najbardziej. No to piękne, to plany są bardzo duże. Realizacje możecie państwo też podglądać, bo Fundacja Pomerania Przecinek Pacyfik, dokładnie tak się pisze razem, ma swoją stronę w mediach społecznościowych, gdzie bardzo dużo tych rzeczy jest opisywanych. No my trzymamy kciuki, no i czekamy na więcej, bo faktycznie no, historia jest wyjątkowa i miejmy nadzieję, że ta książka niedługo trafi w nasze ręce i spotkamy się chociażby tutaj ją promując. Na to liczę.
0: My też mamy taką nadzieję i serdecznie, jeśli ta książka się ukaże, to wszystkich zapraszamy do tego, żeby się zapoznali z tą ciekawą Bardzo

0: pozytywną historią o naszych tutaj Kaszubach.
1: A potem nic innego, jak tylko odwiedzić Kaszubę w Nowej Zelandii.
0: Też zapraszamy.
1: Zapraszamy ślicznie, proszę Państwa. Tymczasem ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Kogoś Dnia, a moim Państwa gościem była dzisiaj pani Joanna Bramley, prezes Fundacji Pomerania Pacyfik.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży.

0: trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego. Po porannym pożarze samochodu osobowego do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
4: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku z

0: ze środkami unijnymi nie ma.
1: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie króla w prokuraturze europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
1: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur, tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A trzymi gośćmi dzisiaj są studenci lokalnej uczelni, czyli Karolina Formela, studentka drugiego roku pedagogiki. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I Dawid Gulczy, czyli student już studiów magisterskich, to ostatniego roku. Witam.
4: Tak jest, witam Państwa serdecznie, witam Pana redaktora.
2: No słuchajcie, nie da się ukryć, w fajnym czasie się widzimy, bo jeszcze wakacje trwają. Chociaż nie wiem, czy jak studenci zaoczni, czy tak samo macie, odbieracie te wakacje jak studenci dzienni. Jak to wygląda?
4: Powiedzmy tak, że no, wakacje wakacjami, zawsze jest miło wypoczywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o weekendy, no to tym bardziej wolny weekend, no to cudowny czas relaksu, z którego no, korzystamy jeszcze przez te najbliższe dwa tygodnie, możemy powiedzieć. Musimy, że tak powiem, jeszcze te baterie naładować na nowy rok.
3: No tak, bo to już dzisiaj jest 14, więc czas leci. No zostało już dwa tygodnie. Myślę, że te wakacje też są potrzebne dla wszystkich i no co, będziemy w październiku się widzieć. No.
4: Tak jest, w październiku do ciężkiej pracy, że tak powiem, wracamy, natomiast jeszcze na szczęście odpoczywamy.
2: Dobra, do ciężkiej
3: pracy. No i
2: już
3: myślimy o praktykach, bo na drugim roku już są praktyki, na trzecim semestrze.
2: No właśnie, wy inaczej macie, tu drugi rok, tu ostatni rok.
3: Tak, więc ja będę zaczynała praktyki.
4: Ja już tak pomału pisanie pracy, no i mam nadzieję, będę witał się z gąską i ten magister niedługo będzie przed nazwiskiem.
2: No oby, no jak już w białą
3: rękawicę. Także jesteś bliżej niż dalej.
2: Co nas skusiło ogólnie do tego, żeby też studiować, bo tym bardziej, że mamy różne możliwości. Tych uczelni jest bardzo, bardzo dużo, a no jednak Wejherowo ma oczywiście swoją uczelnię, no i rozumiem, że to takie też przyjemność z tego, że no blisko domu, z tutejszymi ludźmi, których się zna, co tak naprawdę właśnie skłania do tego, żeby tutaj znaleźć to miejsce do rozwoju.
3: Tak, mnie na pewno skusiło to, że było blisko. Ja już chciałam rok wcześniej podjąć tutaj studia, ale jeszcze się wstrzymałam i w zeszłym roku ostatecznie już złożyłam tutaj podanie, więc się przyjęli mnie. Ale tak ogólnie to wcześniej skończyłam zarządzanie, no i po latach zawsze chciałam jeszcze sobie zrobić pedagogikę. No i
2: a to taka życiowa zmiana, czy jak stwierdziłam, że zarządzanie to jednak, no nie.
3: Nie, no zarządzanie też mam cały czas tak w sobie i łączę razem to zarządzanie i pedagogikę, więc...
2: Czyli zarządzanie uczniami tym razem, teraz, tak?
3: Nie, tak przy okazji.
2: No, rozumiem,
3: zawsze lubię, kocham dzieci i lubię wszystko z nimi robić, także mam sama obecnie trójkę dzieci i wychowuję także...
2: Przepraszam, da się to pogodzić? Trójka dzieci, wychowanie, studiowanie, pewnie jeszcze praca?
3: Praca obecnie nie, ale no wiadomo, obowiązki domowe, tak? Także no jest co robić, ale jest teraz ten czas na naukę też.
2: No to piękny czas
3: dla siebie.
2: No,

0: I to jest chyba najważniejsze, nie? Że, tak, że gdzieś ten czas dla siebie też trzeba znaleźć i oczywiście można znaleźć w sporcie, w, oczywiście w wychowywaniu dzieci, ale też w tym dokształcaniu się i rozwijaniu. To jest chyba też bardzo, bardzo ważne, bo coś was skłoniło do tego, żeby jednak no, iść dalej.
1: Dokładnie, no jakby nie ukrywajmy też, ja też powiem osobiście, u mnie warunkiem jakby do przystąpienia do tej uczelni też byłem takim kluczowym segmentem, było to, że jest blisko. Że jest blisko, więc ten czas, który bym powiedzmy tracił, może tracił to też złe słowo, który bym poświęcał na dojazd do uczelni, na przykład w Gdańsku, to mogę sobie go właśnie zagospodarować w taki sposób, że rozwijać się w inny sposób, na przykład sportowo, tak jak już to powiedzieliśmy.
0: Zarządzanie was łączy, bo jesteście po tym licencjacie, tak, zarządzania.
2: Tak.
0: No ale to też jest tak, że to nie chcieliście po prostu zakończyć, że już ten czas studiowania i tego wszystkiego, męczarni się, siedzenia, jednak pisania tych prac, chcemy mieć w końcu za sobą, to tak naprawdę jest coś fajnego w tym studiowaniu, że no nie wiem, odnajdujemy tam jakoś siebie?
1: Ta tak zwana męczarnia z tym pisaniem i uczeniem się, to jest jedna strona medalu, tak to nazwijmy, żeby nie było tylko słodko. Natomiast ta druga strona medalu to też to właśnie samo doskonalenie siebie, to zdobywanie wiedzy, to też jakby spotykanie się z tymi ludźmi, których łączy jakby ta cała sala, ten cały, że tak powiem, wykład w tym danym momencie i to też jest zawsze ciekawe i rozwijające przeżycie, które nas pewnie oboje motywuje do dalszego studiowania.
2: Oczywiście.
0: Czyli to jest też rozwój, rozumiem, tak jak to bywa, może już nie w akademiku, nie tych wszystkich, jak to na dziennych,
2: tak,
0: ale...
2: Tak, spotykanie, ja kocham rozmawiać z ludźmi, kocham spotykać różnych ludzi. No to doświadczenie, tak? Każde gdzieś tam się zawsze zdobywa z wiekiem.
0: Jesteście także zadowoleni z tego, jak to tu wygląda? No bo wiecie, tak, no różnie się patrzy. Niektórzy mówią, że no nie, jak już uczelnia wyższa, no to musi być politechnika, musi być uniwersytet. No a gdzie tam tu w Wejherowie będziemy gdzieś tam robić, bo no nie wiem, niektórzy mówią, że to są inne wartości papierków, że tak to powiem, tak? Że ten licencjat jest bardziej licencjacki od tego. No nie wiem,
1: możemy,
0: jak to
1: powiedzieć, to tak, że papierek jest papierkiem. To jakby sobie odłóżmy na bok, bo czy licencjat będziesz miał, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast to, że chcesz się samodoskonalić, chcesz tą wiedzę zdobywać, to nieważne na której uczelni. Bo też na tej uczelni, tutaj u nas w Wejherowie, są też specjaliści, którzy przekazują ci tą wiedzę. To są specjaliści, którzy też piastują swoje urzędy na uczelniach wyższych w Gdańsku czy Gdyni. Więc nieważne tak naprawdę, czy będziemy studiowali w Gdańsku, czy w Gdyni, czy w Wejherowie, to spotykamy się z tymi samymi doktorami, z tymi samymi profesorami praktycznie.
0: No i chyba to też jest coś takiego, że tutaj jednak ludzie, no już dorośli, już często doświadczeni przychodzą, wiedzą, co chcą zrobić i chyba też te zajęcia też trochę inaczej wyglądają, bo to już nie jest taki mus, tylko chęć, co?
2: Oczywiście, są też zajęcia praktyczne, na których też różne praktyczne rzeczy robimy, tak? Jakieś wspólne projekty przygotowujemy i się spotykamy, albo się łączymy ze sobą i rozmawiamy na dane tematy. Także, no mamy też takie, no różne zajęcia gdzieś tam pomiędzy, tak? Tak jak uczestniczenie w kole naukowym, aktywnego pedagoga, czy no są różne takie, są różne koło zarządzania, także no jest z tego, jest sporo.
0: Czyli nie zakuć zet, zapomnieć, 3 razy Z.
1: Nie.
0: Nie w waszym przypadku przynajmniej.
1: Nie w naszym przypadku, nie. To na pewno.
0: Ta wizja rozwoju, o której tutaj też mówicie, że no chcecie się rozwijać, chcecie działać, to też wykraczanie troszkę poza, tak? Bo powiedzieliście już, że fajnie, są świetni wykładowcy, którzy faktycznie no, nie odbiegają niczym, bo to są często ci sami, którzy są w tych uczelniach dużych państwowych, ale też co ważne, tutaj wspomniałaś o tym kole naukowym, aktywnego pedagoga. Czym tak naprawdę jest? Bo no, jesteś po pierwszym roku, a już tutaj działasz jako aktywny, no jeszcze przyszły pedagog.
2: Oczywiście, tak. Działam w kole naukowym aktywnego pedagoga. Przewodniczącą naszego koła jest profesor Joanna Zacniewska, więc nam tutaj też organizuje różne wycieczki do różnych przedszkoli. Zwiedzamy, jak wyglądają leśne przedszkole, przedszkole Montessori, jak to wygląda od środka, od zewnątrz, żebyśmy mogli znaleźć też jakąś swoją przyszłą drogę, tak, życiową, w czym się czujemy najlepiej. Zwiedziliśmy też Wejherowski areszt. I też można tam, mogliśmy zobaczyć, jak w środku wygląda dla takich osób, które będą chciały podjąć resocjalizację, bo będziemy mogli później sobie wybrać różną specjalność, tak? Organizujemy dla dzieci różne atrakcje, typu Dzień Dziecka, po raz drugi już robiliśmy w tym roku w Wejherowskim Centrum Kultury. dla dzieci. Organizowaliśmy też w styczniu bal karnawałowy dla dzieci, też w WCK-u właśnie, w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie.

0: Ostatnio pomagałam na przykład w DPS-ie, tutaj w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Mieli fest zorganizowany i też jako koło naukowe poszliśmy im tam, wspomogliśmy, przedstawiliśmy naszą uczelnię, a zarazem mogliśmy tam pomóc przy tym festynie osobom starszym, jakimś niepełnosprawnym, tak?
1: Czy to z jednej strony to bardzo daleko wykracza poza zwykłe uczenie się,
0: tak,
1: no bo powiedzmy
0: tak
1: sobie szczerze, to pewnego rodzaju wolontariat nawet, ale
0: oczywiście,
1: z drugiej strony,
0: też
1: no to ta nauka poprzez praktykę, no skoro
0: oczywiście
1: widzicie, jak to wszystko działa, no to chyba jest najlepsze, no będąc dobrym pedagogiem trzeba gdzieś pewne rzeczy podpatrzeć, mieć własne wnioski, nie lecieć tylko dobra, program nauczania, mamy to, koniec.
0: Nie, właśnie jest dużo takiej praktyki, gdzie możemy iść i zobaczyć, tak? No ja uwielbiam iść właśnie takie zajęcia praktyczne, gdzie można się sprawdzić, można komuś pomóc. Akurat chętnie się zawsze udzielałem w takich akcjach charytatywnych. Także no, są też różne akcje charytatywne, tak jak był teraz w sobotę biega Wejherowo, też tam nasze koło wspomogło, także no, tam gdzie jesteśmy, to wspomagamy nasze, tutaj koło zawsze ktoś tam jest, tak?
1: Też jesteście dzięki temu widoczni. A z drugiej strony Dawid, jesteś organizatorem niejako AZS-u, tak? Akademickiego Związku Sportowego. Siatkówka pojawił się sport też, co jest ciekawe, w takiej uczelni tutaj naszej lokalnej. To jest chyba też kolejny krok do tego, żeby pokazać, że no, można bardzo wiele.
2: Tak jest. Sport się pojawił u nas na uczelni po raz pierwszy tak naprawdę na taką skalę. AZS jeszcze, że tak powiem, temat to jest
1: oczywiście
2: niezamknięty,
1: rozwojowy.
2: Tak, rozwojowy. Natomiast już możemy się pochwalić tym, że mamy akademicki klub siatkarski. Amatorski, co prawda, no bo tam zrzesza naszych studentów w głównej mierze i absolwentów. No i jest założony klub, który będzie brał udział w różnych rozgrywkach od początku października, czyli od startu sezonu. Startujemy m.in. w Lidze Sierakowickiej, czy też w Lidze Kaszubskiej, Lidze Amatorskiej Piłki Siatkowej, której rozgrywki będą się odbywały na terenie praktycznie tutaj całych północnych Kaszub. Od Gdyni, po Lęborg, przez Puck i Sierakowice. Więc tutaj, że tak powiem, też staramy się i promować naszą uczelnię przez to, że coś sportowego dzieje u nas, no i sami wypoczywać też w ten sposób, jakby się integrować. No bo tak jak już wspominaliśmy, że spotykamy się z tymi wszystkimi współstudentami, ludźmi na salach wykładowych, no ale ja przykładowo później przebieram buty, ubieram spodenki i koszulkę i spotykam się z nimi na parkiecie w sali gimnastycznej. Więc to też jest pewna taka nasza wspólna integracja i nie tyle sama ciężka praca, jak to już nazwaliśmy ładnie, na uczelni podczas zajęć, ale też wypoczynek wspólny i wspólne jakby relaksowanie się i spędzanie czasu po prostu odbijając piłkę.
1: Ale rozumiem, zawodników kontraktujecie na ilość semestrów w tej sytuacji.
2: No na ten moment, że tak powiem, kontrakty są podpisane tak jak kontrakty ze szkołą, tak to możemy powiedzieć. Więc ci wszyscy, którzy się uczą z nami, to mam nadzieję, że też po zakończeniu jako absolwenci będą dalej z nami grali.
1: A to będą mogli, to nie jest tak, że ja tylko do końca roku, a potem niech się dzieje, wola nie ma, tak?
2: Nie, no nie, tutaj, że tak powiem, tutaj nikomu ścieżki pod tym względem nie zamykamy, no i mamy nadzieję, że tak jak już mówiłem, że ci zawodnicy, którzy są z nami teraz i studiują, to tak samo po zakończeniu tych studiów, kiedy już znajdą swoją tam, może troszeczkę inną też drogę życiową, też z nami zostaną cały czas jako zawodnicy, a jak już nie będą mogli tego pogodzić, to chociaż jako wierni kibice na każdym meczu.
1: No jest to jakaś opcja, ale to też jest fajne, bo ta społeczność się buduje, to też no pewnie, wiadomo, studia się gdzieś skończą, każdy się gdzieś rozejdzie po troszku w swoją stronę, ale te działalności zostaną, no wy dalej będziecie, na przykład jako pedagodzy, no mieli tą zwartą grupę, która będzie się w siebie, rozumiem, także wspierać, bo, no bo jesteście stąd, jesteście na tym terenie, więc to jest też chyba dobre, że te swoje doświadczenia, swoje kontakty później możecie po prostu razem ze sobą no, weryfikować i sprawiać, że one wam pomogą i lepiej siebie rozwijać i wprowadzać pewnego rodzaju dobre rzeczy do swojej praktyki zawodowej, no i dzięki temu na przykład dbając, bo tu pedagog to najczęściej z dziećmi, no to też właśnie te pomysły gdzieś realizować później.
0: No pedagog nie tylko z dziećmi.
1: Mówię
0: młodzieżą,
1: najczęściej,
0: ze
1: oczywiście
0: starszymi ludźmi, także no to jest taka tutaj duża rozbieżność, no z każdym, nie? Więc pedagog w sumie ma taką szerszą tutaj.
1: No. Opcje, możliwości działania.
0: Tak.
1: Ale rozumiem, ta szkoła cały czas gdzieś zostanie w sercu.
0: Oczywiście. Dobre relacje, doświadczenie, także no fajne, dobre jest to, że się spotyka nowych ludzi. Także się ma nowe znajomości i duże się doświadczenie się zdobywa.
1: To ja tylko zapytam, to pewnie znając życie, no gdzieś tam czekasz na koniec, no, bo masz pracę do napisania, to chciałeś mieć to już za sobą, ale to będzie totalne zerwanie już z uczelnią?
2: Broń Boże, tak naprawdę nie ukrywam, że też się z tą uczelnią już żyłem, no, jakby nie patrzeć, jest tu już kilka lat, kiedy razem, że tak powiem, z uczelnią działamy, no Mam nadzieję, że po

0: obronie, że tak to nazwę, oczywiście sukcesywnej. Zostanę dalej, że tak powiem, jakoś tam w tej kręgu uczelnianym, zwłaszcza jakby powiedzmy doglądając tej siatkówki, tak tutaj teraz oczko puszczam właśnie do pana kanclerza i pana opiekuna biura kanclerza.
1: To mam jeszcze parę lat. To już jeszcze jest czas, żeby się zastanowić.
2: Jeszcze trochę, tak. Jeszcze trochę.
1: Ale rozumiem tak, że gdzieś ta możliwość dalszego rozwoju
2: tak, nad magisterką istnieje. Też się zastanawiam. Także ma być prawdopodobnie w przyszłym roku otwarta, więc jak ja skończę, no to już na pewno będzie otwarta magisterka z pedagogiki, więc...
1: No to super, to znaczy, że i uczelnia się rozwija, tak jak jej studenci. To proszę państwa, jeżeli ktoś z was jeszcze pragnie może zacząć, no bo teraz jest idealny termin, jeszcze wrzesień, ostatnie listy pewnie gdzieś, czy to po prostu zachęcamy, czy wejherskiej uczelni, czy jakiejkolwiek innej, bo przecież tutaj wybór mamy bardzo duży i szeroki, to jak widzimy po naszych studentach, jest taka możliwość, jest po prostu wartą. No to co, no miłego studiowania, wakacje się kończą, korzystajcie jeszcze z tych ostatnich dwóch wolnych weekendów. A państwu także dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moimi państwa gośćmi byli studenci, jak już wspomniałem, czyli Karolina Formela i Dawid Kulcz. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję bardzo. Ślicznie.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: What the fuck? Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego.

0: tego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: Reklama.
1: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
3: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
4: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
3: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
5: Ta ustawa jest niedopracowana.
3: Ludowcy

0: podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
1: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce?
0: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
2: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Przed nami bardzo ładna sobota, zachmurzenie niewielkie. Na południu bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur i przejściowe, przelotne opady deszczu po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, do 24 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: W programie Gościa przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, oraz Aleksandra Kabelis, pływaczka długodystansowa. Witamy.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Rozmawiać będziemy przede wszystkim o challenge'u charytatywnym, który się zbliża, ale też o Waszej pasji, bo właśnie przedstawiłem, to nie jesteście po prostu pływakami, ale długodystansowymi, ekstremalnymi, więc jak to się u Was w ogóle zaczęło? Jak to się zaczęło, że ta pasja, gdzieś pierwsze zainteresowania, pływanie po basenie w tej Wewte zmieniło się w pokonywanie wielkich dystansów i to w ekstremalnych warunkach?
7: Jeżeli chodzi o pływanie, no to jeżeli z mojej perspektywy, ja jestem związana z pływaniem od lat młodzieńczych, od szkoły podstawowej, także przez lata to się ciągnęło, no i później przychodzi taka chęć, żeby spróbować czegoś więcej, wyskoczyć właśnie z tego basenu, spływania od toru do toru i wypłynąć na szerokie wody otwarte.
5: A w Pana przypadku?
6: U mnie bardzo podobnie, szkoła podstawowa, 8 lat. Pływania, nauki pływania i potem po prostu po kilkunastu dobrych latach wróciłem poprzez inne sporty, triathlon, swimrun, zimowe pływanie i te szerokie wody głębokie na całym świecie.
5: A jaki był pierwszy taki właśnie challenge, pierwsze wyzwanie w Waszym wykonaniu, które można było powiedzieć, że już nie było po prostu pływaniem takim gdzieś na średnie, nawet krótkie dystansy, tylko pierwszym takim naprawdę wyzwaniem, które stanowiło dla Was, no, wyzwanie, musieliście się gdzieś przemóc i było ciężko, czy to raczej był stopniowy proces, że nie było jakiegoś takiego konkretnego punktu przełamania?
7: U mnie za sprawą Piotra, który był osobą odpowiedzialną za support na Łodzi, była przeprawa z Gdyni na Hel w 2021 roku. To jest dystans 18 kilometrów, nazywany polskim klasykiem, który taki pozwala otworzyć właśnie i pokazać pływakom, że to pływanie open water to jest szansa na coś nowego, coś innego, więc u mnie tak to się właśnie zaczęło. Teraz sami jako stowarzyszenie Baltic Cold Beach organizujemy takie przeprawy i zachęcamy pływaków z całej Polski i też z całego świata, żeby przyjechali do nas, spróbowali tego odcinka i zobaczyli, jak to jest, żeby wypłynąć właśnie z basenu.

0: U mnie było troszkę podobnie, ale troszkę też inaczej. Nad wszystkim pracował Bogusław Ogrodnik, który mnie tak wepchnął do tej głębokiej wody. Zaczęło się od jezior mazurskich, czy na Wielkopolskie, potem wyjazd na Węgry, na Balaton, potem jezioro Śniardwy, Mamry, no i przyszedł czas na polski klasyk, Gdynia Hel. Było mało. Miesiąc później był Gdańsk Hel, 25 km i wtedy już zamarzyłem o La Manche i zacząłem właśnie te światowe wody od kanału La Manche.
1: Pewnie byśmy długo tutaj mogli teraz rozmawiać o tych wyzwaniach, bo to są niesamowicie ciekawe historie, ale zbliża się wydarzenie, o którym musimy sobie troszeczkę porozmawiać. Już dosłownie kilka dni zostało do wydarzenia, do wyzwania też, które szykujecie dla nas. Cóż to za wydarzenie? Gdzie i co właściwie?
2: 19 września w sobotę spotkamy się w gdyńskiej marinie, gdzie organizujemy drugi challenge pływacki, charytatywny. Oznacza to, że osoby, które chcą spróbować swojego pływania na wodach otwartych na dystansie 500 metrów i 1500 metrów, mogą zapisać się, przyjechać, fajnie spędzić z nami czas. Jest to pływanie bez pomiaru czasu, czyli dla takiej frajdy, dla zabawy. Później mamy zaplanowany piknik, na którym będziemy mieli czas, żeby się zintegrować i fajnie właśnie spędzić czas. Wszystkie środki wpłacone będą w 100% przekazane na dom Ronalda McDonalda. Naszym celem jest uzbieranie środków na zakup dwóch łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalach pomorskich.
1: Do kogo ta impreza w ogóle jest skierowana? Bo z waszej perspektywy to są malutkie dystanse, ale z perspektywy kogoś, kto zazwyczaj chodzi gdzieś tam na basen do akwaparku sobie popływać, wydają się to wręcz ekstremalne dystanse, więc czy każdy może się spróbować, czy każdy da radę?
0: Jak najbardziej, to jest dla wszystkich, dla tych, którzy chcą spróbować wejść do tej wody otwartej i spróbować przepłynąć 500 metrów, lub dla tych, co już pływają i chcą spróbować 1500 metrów. Tak naprawdę też jest to zakończenie jakby sezonu letniego i wchodzimy w sezon zimowy, gdzie zaraz wskakujemy do dużo, dużo zimniejszej wody. Chodzi nam o spotkanie i przy okazji właśnie zrobienia coś dobrego. Spotkanie, integracja, pasja, podzielenie się tym. No i tak myślę, że takich spotkań będzie coraz więcej.
2: Dodam jeszcze tylko, że na naszym challenge'u można płynąć w piance, można płynąć bez pianki, można używać płetw, także jest to skierowane dla wszystkich osób, które lubią czerpać przyjemność z pływania.
0: I najważniejsze, jest to bardzo dobrze zabezpieczone przez naszych właśnie partnerów OSPRW Gdynia, gdzie będą dbali o bezpieczeństwo każdego zawodnika.
1: A jeśli chodzi o wiek, tutaj jakieś granice stawiacie? Czy raczej też to jest tak naprawdę dla praktycznie każdego, wiadomo na ile ktoś się czuje na siłach, bo to wiek sam w sobie czasami potrafi postawić ograniczenie, choć nie do końca tutaj bym w tą stronę nie szedł.
2: Jeżeli chodzi o osoby, które się zgłaszają, do tej pory mamy zgłoszone osoby pełnoletnie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jak najbardziej jesteśmy otwarci i zachęcamy, też robimy sami to od lat, także osoby niepełnoletnie, pływające, z rodzicami, to spotkanie jest dla wszystkich, czyli czerpiemy przyjemność ze wspólnego pływania, no i później fajnie spędzamy czas na pikniku właśnie w gdyńskiej marinie.
1: O samym pływaniu na dystansach 500-1500 metrów sobie już porozmawialiśmy, a teraz powiedzmy, jakie wydarzenia towarzyszące będą się pojawiały w czasie tej imprezy?
2: Podczas tego pikniku, który jest zaplanowany na sobotę 19 września, czyli już za kilka dni, impreza ta będzie połączona z piknikiem ekologicznym, który jest organizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu, także poza naszym pływaniem w planie jest również ekodzień nurkowy, podczas którego nurkowie będą zanurzać się w wodach gdyńskiej mariny, żeby ją wysprzątać. Dodatkowo zaplanowany jest koncert, jest grill, są różne atrakcje związane właśnie z przekazywaniem informacji o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz Bałtyk i co możemy spotkać właśnie w nim, jakie zwierzęta. Także będzie to wydarzenie dla wszystkich uczestników, dla rodzin, dla dzieci, no i też przede wszystkim dla naszych pływaków.
1: Jak wspomniałem, to nie jest jedyna impreza, o której dzisiaj będziemy tutaj rozmawiali, więc zanim przejdziemy do kolejnej, szybko sobie podsumujmy, kiedy, gdzie, dla kogo i jak się zapisać.
0: Więc na piknik zapisujemy się na naszych social mediach, jest informacja, jest link do zrzutki i zapisujemy się. Oczywiście, jeżeli ktoś nie pływa, a bardzo chce wspomóc zrzutkę, może przyjść na tak zwaną

0: Bachę i Grilla i też wziąć udział w tym charytatywnym naszym przedsięwzięciu.
1: No czyli... i rzecz jasna kibicować też tym.
0: Tak jest.
2: Jak najbardziej, czyli 19 września, sobota, Gdyńska Marina, startujemy o godzinie 10 rano.
1: No i jak już wspomniałem, to nie jedyne wydarzenie, bo kolejne miesiące jesienne będą mijały i później czekają nas lodowe lwy w Pucku.
0: Tak jest. Już 5 grudnia, 4. edycja Lodowych Lwów Morskich, edycja Pucharu Ice Cup Poland. W tym roku będziemy mieli gościa specjalnego. Odwiedzi nas z Irlandii Ger Kennedy, znana postać w świecie ekstremalnego, lodowego i długodystansowego pływania.
1: No tak. I powiedzmy sobie też, na jakich tutaj dystansach będziemy pływali, jakie to są właśnie, jakie to wyzwanie jest w ogóle?
2: Lodowe lwy morskie to już są zawody dla pływaków długodystansowych, dla pływaków zimowych. Pływamy bez pianek ocieplających, czyli wskakujemy do Zatoki Puckiej wyłącznie w strojach kąpielowych. Rywalizacja Pucharu Polski Ice Cup Poland będzie odbywała się na dystansach od 50 metrów do 1 kilometra o tytuł lodowego lwa morskiego, ale mamy też zaplanowane dystanse dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zimowym pływaniem i to będzie 50 metrów bez pomiaru czasu, żeby zobaczyć, jak to jest właśnie pływać lodowo. I ta impreza będzie dedykowana Puckiemu Hospicjum Świętego o nazwie Świętego Pio. Także co roku, to już 4. rok, dedykujemy właśnie, także zbieramy, pływamy, pomagamy, no i nagłaśniamy właśnie takie działania charytatywne.
1: To pozostaje mi zapytać właśnie, jak się pływa w takich warunkach, czy to jest różnica z perspektywy osoby doświadczonej, bo wiadomo, dla kogo Bałtyk normalnie w lecie jest chłodny, to będzie pewnie ciężkie wyzwanie, ale dla ludzi, którzy już pływają regularnie, czy inaczej się do tego podchodzi, do takiego właśnie pływania w warunkach lodowych, czy tak naprawdę to są te same techniki?
2: Oj, pływa się cudownie.
0: Znaczy, wchodzimy do zimnej wody. Temperatura wody na takich zawodach musi być poniżej 5 stopni, więc tu już trzeba na pewno szybciej spróbować. Jeżeli się szykujemy do ścigania lub do jakiegoś dłuższego dystansu. Są to wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubach, świadomi tego, do jakiej wody wchodzą i są przygotowani, ale tak jak Ola wspomniała, jest też dystans dla tych, co pierwszy raz chcą wejść do takiej wody. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do takiej wody, niech się zgłosi do nas. My na pewno dużo szybciej zorganizujemy spotkanie, żeby jeszcze przed zawodami można się oswoić trochę z tą zimniejszą wodą. No i na wszelakie pytania na pewno odpowiemy, a potem tylko zostanie wejść i przepłynąć ten dystans.
1: Morsowanie z roku na rok tak naprawdę robi się coraz popularniejsze. Te grupy osób są coraz liczniejsze i czy w przypadku tego pływania lodowego podobnie sytuacja się ma, też zainteresowanie jest coraz większe?
2: Pływanie lodowe to już jest taki kolejny etap wtajemniczenia dla morsów, którzy podejmują decyzję, żeby jednak zrzucić rękawiczki neoprenowe i buty i spróbować swoich sił w takim prawdziwym, klasycznym pływaniu. No i to jest prawda, z roku na rok zainteresowanie robi się coraz większe, powstaje coraz więcej imprez w sezonie zimowym, coraz więcej organizacji czy klubów i bardzo nas to cieszy, no bo my też wielkimi krokami zbliżamy się do największej imprezy w Polsce, światowego pływania, zimowego pływania, a może nawet największej w Europie. Bo już w lutym 2027 roku będziemy organizatorami pierwszych w Polsce Mistrzostw Europy Federacji IFSA. No i właśnie odbędą się one u nas w Gdyni.
1: No właśnie, i płynnie przechodzimy do tego ostatniego już tematu, jako że ja widzę, że czas robi się nam coraz krótszy, to powiedzmy sobie, na jakim etapie są te przygotowania i o jakiej skali w ogóle tutaj imprezy mówimy z perspektywy ludzi, którzy nie znają się na tym temacie.
0: Znaczy, skala imprezy myślę, że będzie bardzo duża, będzie bardzo dużo zawodników, już teraz mamy bardzo duże zainteresowanie. No na razie przygotowujemy się, robimy wszystko to, co powinniśmy, czyli stronę zapisów, różne spotkania już odbywamy, co do organizacji już ja myślę, jak ten basen przebudować, żeby był większy, bo myślę, że będzie dużo więcej uczestników niż do tej pory, więc my już działamy.

0: żeby to wszystko dopiąć pod ostatnie, można powiedzieć, korek. No, zawody w lutym, my już działamy, mamy jeszcze te dwie imprezy przed nami, ale wydarzenie na pewno będzie bardzo, bardzo duże.
1: To będzie 7. edycja zawodów lodowego pływania Gdynia Winter Swimming Cup, także nie robimy tego pierwszy raz, zwiększamy skalę. W ubiegłych latach było po kilkuset zawodników z 20-25 krajów, także teraz szykujemy się na jeszcze większej ilości.
2: No i już ostatnie takie pytanie na zamknięcie, dosłownie jednym, dwoma słowami. Co wam daje takie pływanie właśnie ekstremalne, długodystansowe?
1: Ogromną frajdę i wyzwania.
0: No ja po prostu lubię ekstremalne rzeczy, lubię adrenalinę. No jak już wskoczyłem do tej wody, gdzie no jestem gościem w tej wodzie, wszystko, na wszystko muszę być jakby przygotowany, zminimalizować wszystkie właśnie zagrożenia. To jest niesamowite uczucie, zanurzyć, wskoczyć do oceanu, usłyszeć delfiny.
1: Albo rekiny, które towarzyszyły nam podczas przeprawy przez kanał Catalina w Los Angeles.
0: No mam dobrze, że się z nami nie zainteresowały, bo czym tutaj się interesować? Na pewno miały inne, ważniejsze obiekty, ale to jest niesamowite, to trzeba przeżyć. To jest natura, to jest żywioł, jesteśmy pochłonięci przez ten ocean i to właśnie to czuć, tą naturę, tą moc tego wszystkiego.
2: I z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, oraz Aleksandra Kabelis, pływaczka długodystansowa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Pragnę

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
4: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania. W przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto na giełdzie pojazdów zabytkowych. Wybrane samochody oferowane

0: dostawcą w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej. Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.
1: Norda.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo w

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.
0: Rozmowy o Nordzie.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest aspirant sztabowa Aneta Patrykus, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Wejherowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: No cóż, jak to zawsze bywa, jesień się zaczyna, można tak to powiedzieć, ale przede wszystkim zaczyna się rok szkolny, zupełnie inne problemy, zupełnie inne rzeczy, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. No i przede wszystkim to, co zapytam, czy od początku września, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń tych związanych przede wszystkim właśnie z dziećmi, ale nie tylko, bo i więcej ruchu na ulicach i więcej ludzi wróciło do pracy po wakacjach. Jak to wygląda u nas?
3: Jeżeli mówimy o ruchu, ogólnie można powiedzieć, że jest bezpiecznie. Natomiast widzimy też takie niepokojące różne zdarzenia, gdzie młodzież korzysta na przykład bez nadzoru dorosłych albo bez wiedzy swoich dorosłych domowników, czyli rodziców, opiekunów, z urządzeń, do których na przykład nie powinni w ogóle mieć dostępu, jak hulajnogi elektryczne, bo to na przykład nieodpowiedni jest wiek, że dziecko jest młodsze, przepisy się w tym roku zmieniły, trzeba mieć ukończone lat 13, do tego jeszcze trzeba posiadać kartę rowerową, a to okazuje się, że dziecko ma czasami lat 11, kartę ma, ale wieku brakuje, także tutaj są takie różne sytuacje, kiedy no, wtedy już trzeba się liczyć z konsekwencjami, kiedy ktoś dopuszcza dziecko do jazdy urządzeniem, do którego nie ma prawa. Takie sytuacje właśnie już odnotowaliśmy.
2: Co to znaczy z konsekwencjami? Bo chyba z tego wszyscy sobie najmniej zdajemy sprawę jako rodzice, że to my odpowiadamy za nasze dzieci. Jeżeli one coś zrobią, jakieś wykroczenie inne, no to powiedzmy szczerze, na pierwszej linii ognia jesteśmy my.
3: Zawsze rodzic oczywiście idzie tutaj przed dzieckiem, czyli jeżeli na przykład dziecku kupujemy hulajnogę elektryczną albo urządzenie o napędzie elektrycznym. Trzeba się w ogóle zorientować, co to za urządzenie. Po pierwsze, ponieważ w polskim prawie mamy hulajnogi, to mają odpowiednie wymogi. Tutaj jest i waga tego urządzenia brana pod uwagę i też prędkość dopuszczalna, maksymalna do 20 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ograniczniki, że jest blokada, ale tak naprawdę jak ją zdejmiemy, to można jechać szybciej, no to już nie jest urządzenie hulajnoga, tylko to jest inne urządzenie, które powinno być zarejestrowane normalnie w Wydziale Komunikacji, powinno mieć tablicę rejestracyjną, obowiązkowe ubezpieczenie OC i tutaj w ogóle cały katalog konsekwencji się dalej otwiera, ponieważ dziecko, które ma kartę rowerową i nawet 13 lat, ale pojedzie urządzeniem, które się rozpędza do 30, 40, 50 km na godzinę, nie jest hulajnogą elektryczną, jest innym pojazdem i dziecko wtedy jedzie po pierwsze bez uprawnień na tym pojeździe. Pojazd, że nie ma tablicy rejestracyjnej i jest nieubezpieczony, to idzie informacja do funduszu tutaj gwarancyjnego, tam jest kwota kilku tysięcy, około 7 tysięcy złotych kary za takie dopuszczenie do ruchu pojazdu, który nie powinien się poruszać, bo nie spełnia tych warunków technicznych. Także konsekwencji jest naprawdę całe mnóstwo. Tutaj nie tylko ta kara finansowa, ale też jazda bez uprawnień jest jedną z konsekwencji, czyli rozprawa w sądzie. Jeżeli rodzic udostępnił urządzenie, to będzie tutaj jeszcze udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień, czyli kolejny przynajmniej 1000 zł mandatu, jak nie więcej, bo można chyba tutaj nawet do 5000 mówić o takiej karze. Także naprawdę konsekwencji jest sporo, a rodzice wydaje się, że nie mają tej świadomości.
2: Ale największe konsekwencje są chyba w tym, że dzieci traktują to jako zabawkę. No bo my mówimy o hulajnogach elektrycznych, które no, są już powiedzmy od paru ładnych lat jednym z podstawowych elementów ruchu tutaj poruszania się po drogach, często dojazdu do pracy, do szkoły. No i okej, z pewnymi rzeczami musimy się gdzieś tam pogodzić, że one występują. Ale to nie jest tak, że my możemy sobie każdy jeździć gdzie chce, jak chce, no bo niestety też kwestie nawet bezpieczeństwa to po prostu nie są zabawki i o tym chyba wszyscy zapominamy.
3: To jest po pierwsze urządzenie, które bardzo szybko jedzie. Jeżeli dziecko na przykład nie ubierze na nie kasku, a wystarczy kamyk, naprawdę zwykły kamyk na chodniku, na drodze rowerowej, gdzieś dziecko tym małym kółeczkiem tej hulajnogi najedzie, zachwieje się, wywróci. Wypadek nawet może być ze skutkiem śmiertelnym, jeżeli uderzy się o głowę, o krawężnik. To są bardzo poważne sytuacje.
2: My to niekoniecznie, kiedy mówimy o tych hulajnogach, które jeżdżą 50 na godzinę.
3: Mówimy o tych nawet wolniejszych. Tutaj kwestia bezpieczeństwa to jest w ogóle priorytet dla każdego rodzica i każdego użytkownika takiego urządzenia. Mówimy o hulajnodze elektrycznej, której tak naprawdę każdy użytkownik, bez względu na wiek, powinien mieć ten kask ochronny, bo zbyt wiele zdarzeń widzieliśmy i widzieliśmy ich konsekwencje i to, jak się skończyło zdrowotnie, tutaj wracanie do zdrowia w ogóle, jeżeli ktoś przeżył taki upadek. Mieliśmy sytuację, że ktoś traci

0: stracił przytomność, był w śpiączce przez długi czas, potem odzyskiwał jakąś tam władzę w rękach, w nogach, ale to trwało miesiącami, ale do pełnej sprawności umysłowej na przykład już nie ma mowy, tak? Bo uderzenie w głowę, no, ma różne konsekwencje, więc to jest najważniejsza nasza część ciała i powinniśmy o tym pamiętać, że ją szczególnie musimy chronić, tym bardziej, że z uwagi na swoją wagę głowa uderza w podłoże jako pierwsza.
1: Dużo mamy różnych takich przypadków, które są odnotowane przez was, czy w ogóle takie są właśnie, jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg?
0: Właśnie się zdarzają. Mamy takie sytuacje, gdzie albo sami się przewracają na drodze i mamy po prostu jako wypadek zdarzenie, ale właśnie na drodze rowerowej czy na chodniku jest upadek, jest uderzenie w głowę, no i potem faktycznie nawet można zobaczyć w szpitalu, ile tych konsekwencji jazdy na tych urządzeniach jest. No i to są naprawdę takie niefajne zdarzenia, bo z tego jest wiele kłopotów też dla dziecka. Jeżeli ono jest przecież w wieku szkolnym, to szkoła leci swoim torem, nauka leci, sprawdziany, a dziecko zaczyna mieć zaległości, bo nie chodzi do szkoły, bo leży połamane, bo dochodzi do siebie, jest rehabilitacja. No nie jest w pełni w ogóle możliwości, żeby trafić nawet do jej szkoły. I pomimo, że tam będzie próbowało nadrabiać w szkole przyszpitalnej na przykład jakieś zajęcia, to nigdy to już nie będzie to samo. Dziecko po prostu bardzo dużo traci, ale też dorosły, kiedy wybijamy go z rytmu pracy zawodowej i z różnych innych sytuacji, a nawet planów, tak? Bo możemy gdzieś planować wyjazd, a okaże się, że nie możemy już nigdzie pojechać, bo przez pół roku będziemy unieruchomieni totalnie w domu z uwagi na obrażenia.
1: No to już są zupełnie, powiedzmy, losowe rzeczy, do których oczywiście może dojść, bo
0: ale bardziej... mamy takie zdarzenia. Hulajnogi się zderzają na ścieżkach rowerowych, albo hulajnoga i rower nie potrafią obok siebie przejechać. Zapominają, że jest ruch prawostronny i wszyscy próbują na środek i wtedy mamy nawet naprawdę czołowe zderzenia na jednoślatach, co się wydaje, że jest wręcz niemożliwe, a jednak się zdarza i wtedy mamy złamane biodro, złamane przedramię, także to są różne naprawdę obrażenia i wydaje się, że my o tym nie słyszeliśmy, to takie rzeczy się nie zdarzają, a to jednak wszystko się dzieje.
1: Ścieżki rowerowe to jedno, ale chodniki, tutaj młodzi jeżdżą często szybko między spacerującymi osobami, też nie wpadają. Często też widzimy dwie osoby na jednej hulajnodze, co w ogóle nie powinno mieć miejsca.
0: Hulajnoga elektryczna czy zwykła to pojazd jednoosobowy. Za przewożenie pasażera oczywiście są mandaty. W przypadku nieletnich sprawa do sądu. Jeżeli chodzi o jazdę wśród pieszych po chodniku, na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy, a pojazd, który będzie poruszał się po tym chodniku, czyli ta hulajnoga elektryczna, zakładając, że o niej mówimy, może poruszać się z prędkością pieszego, czyli do 6 km na godzinę, ale nie może go wyprzedzać. Czyli tutaj, jeżeli chcemy wyprzedzić pieszego, schodzimy z hulajnogi, przeprowadzamy kawałek dalej i potem ruszamy. Robimy to bezpiecznie. Takie śmiganie slalomem pomiędzy pieszymi jest absolutnie niedopuszczalne, niebezpieczne i na pewno karane za to są właśnie mandaty.
1: No oczywiście nie da się złapać każdych i zawsze, ale ostatnio były takie akcje policyjne, które były skupione stricte na właśnie użytkownikach hulajnóg, no i nie da się ukryć, że no tutaj udało się, jeżeli to tak można nazwać, bo to przecież nie o to chodzi, żeby paru takich użytkowników jednak no, sprowadzić trochę do parteru.
0: No to jest uświadamianie, tak? Bo dopiero kiedy się okazuje, że my kogoś kontrolujemy, że ktoś musi zaprosić rodzica na tą interwencję, bo często to były też dzieci, okazywało się właśnie, że nie mają uprawnień, nie mają kasku, tam czegoś brakuje i zaczynają się poważne konsekwencje. Wtedy jest wiadomo, no strach, no bo sytuacja jest stresowa, bo nikt tego nie chce, no to zanim wsiądziemy na tą hulajnogę, zanim rodzic da dziecku takie urządzenie, niech pomyśli o tym, że my też to sprawdzamy, bo dbamy o bezpieczeństwo. Za dużo jest tych zdarzeń, za dużo jest tego też, że wpadamy na pieszych, że niektórzy ledwo uchodzą z życiem, uciekając przed hulajnogą elektryczną na chodniku, ledwo dziecko na ręce biorą, bo na przykład by stratował taki przejeżdżający użytkownik hulajnogi. My nie mamy takiego prawa. Na chodniku pierwszeństwo mają zawsze piesi, a hulajnogi tylko mogą tam powoli towarzyszyć, ale tak samo wolno, jak pieszy się porusza, nie szybciej.
1: Hulajnogi już sobie może zostawmy, bo powiedzmy to sobie też szczerze, idzie nam jesień. Już codziennie mamy coraz krótsze dni, coraz dłuższe noce. Powroty ze szkół, także za chwilkę zaczną się już w tych porach szarych, burych. No i tutaj też to, co jest bardzo ważne, no to żebyśmy jednak trochę przypomnieli sobie o tym, że inaczej jesteśmy widoczni podczas wieczoru niż w dzień. No i to jest w naszym interesie, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo.
0: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że ta widoczność to podstawa. Kiedy kierowca widzi pieszego, to jest w stanie mu ustąpić pierwszeństwa, przepuścić na przejściu dla pieszych, a kiedy taki młodzieniec pieszy jest ubrany w czarny dres, czarną kurtkę, jeszcze kaptur na głowie, to jest praktycznie niewidoczne w tym szarym tle albo czarnej tutaj takiej ciemności. No nie jest widoczne. Kierowca go nie zobaczy tak od razu. Może zobaczyć zbyt późno, więc pamiętajmy, żeby też przede wszystkim, zanim wejdziemy na jezdnię, zachować tą ostrożność, do czego jesteśmy zobowiązani. wydaje się to takie oczywiste, ale piesi gdzieś usłyszeli, że mają pierwszeństwo. Pierwszeństwo mamy wtedy, kiedy już jesteśmy w trakcie przechodzenia przez przejście, jak już na nie wchodzimy, ale

0: Zanim wejdziemy, jest jeszcze jeden przepis, który mówi o tym obowiązku zachowania ostrożności. A ten obowiązek zachowania ostrożności polega na tym, że mamy się rozejrzeć i upewnić, że jest to bezpieczne. Bo nadal jest jeden przepis, który znowuż chyba wszyscy zapomnieli, jak wymuszenie i wtargnięcie na jezdnię. Wtargnięcie na jezdnię pieszego jest nadal zabronione i jest też wykroczeniem i wtedy pieszy jest karany. Więc to nie jest tak, że ja mam pierwszeństwo, więc będę sobie szedł i nagle ciach na drogę. No nie. Musimy, proszę Państwa, się najpierw rozejrzeć, zobaczyć, czy jest to bezpieczne. Przede wszystkim upewnić się, że kierowca nas widzi, czyli starajmy się nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, zajrzeć do kabiny samochodu, tych osobowych to bez problemu, ale jeżeli jest to ciężarowy, to tym bardziej, bo jeżeli nie widzimy twarzy kierowcy ciężarówki, to on nas na pewno nie widzi, bo on zupełnie ma inne pole widzenia, więc to musimy też sobie zdawać sprawę z tego. No i druga sprawa, odblaski. Jeżeli jest noc, ciemność, ten odblask spowoduje, że odbije się to światło od świateł samochodu i będziemy widoczni. Zobaczą tą iskrę jasności i będą wiedzieli, że ktoś się tam przemieszcza, nawet jak nie zobaczą całej sylwetki, to będzie pewność, że coś tam jednak się znajduje przy tej drodze, więc te odblaski, czy sznurówki na butach odblaskowe, czy jakiś gadżet do plecaka, czy opaski odblaskowe na rękawie, czy może już wbudowane w kurtkę i w inne elementy odzieży, jak najbardziej. Każda forma jest dozwolona, byle być widocznym, a jeżeli nie mamy odblasków, nie lubimy, no to bardziej jaskrawe kolory, takie, które po prostu będą bardziej widoczne w ciemności.
1: Kiedyś było troszkę może mniej samochodów, ale było też mniej chodników, mniej przejść dla pieszych, więcej poruszano się po drogach, ale jednak nas uczono, że to my musimy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, że jak przechodzimy nawet przez ulicę, przez przejście dla pieszych, tak, że musimy się spojrzeć prawo, lewo, prawo. To takie proste zasady, których brakuje. Tak samo, którą stroną jezdni idziemy, jeżeli już musimy iść. To są takie rzeczy, które no gdzieś chyba w tych wszystkich rzeczach w tym pędzącym świecie my zapominamy o tym, że no nie jesteśmy sami po prostu.
0: To jest taki w zasadzie podstawa w ogóle naszego bezpieczeństwa i funkcjonowania na drogach, bo jesteśmy w miastach, w większych miejscowościach, mamy chodniki, chodzimy po chodniku. A jak nie ma chodnika, nie ma pobocza, jest po prostu tylko jezdnia, to musimy wiedzieć, że zawsze poruszamy się lewą stroną po to, żeby iść w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Po pierwsze, my go lepiej widzimy i kierowca zobaczy też nas. A jak będziemy szli tyłem do jadącego pojazdu, jeszcze ubrani na czarno, no to on nas w życiu nie zobaczy. Po prostu nie ma szans. I to wtedy mamy do czynienia z potrąceniem. Po pierwsze, po zmroku, po takiej drodze, jak idziemy właśnie poza miejscowością, gdzieś w obszarze niezabudowanym, to mamy obowiązek po zmroku mieć ten odblask i za to grozi mandat przynajmniej tutaj 100 zł. Także pamiętajmy, że to nie jest widzimisię, tylko mamy po prostu taki prawny obowiązek i każdy musi ten odblask mieć. Można mieć latarkę dodatkowo, włączyć nawet latarkę w telefonie, bo w tej chwili to jest, mamy takie czasy, że praktycznie każdy używa smartfona, a w nim jest latarka. Są zegarki z latarką, są różne rzeczy, naprawdę. Można mieć zwykłą latarkę, taką malutką, podręczną, na jedną bateryjkę, ale po prostu dajcie się zobaczyć na drodze, żeby po prostu zadbać o swoje życie i zdrowie, o swoje bezpieczeństwo.
1: To oczywiście piesi, ale rozumiem, że cały czas także trwają te różnego rodzaju inicjatywy i akcje na samych drogach, bo pomimo tego, że gdzieś ten taryfikator nam się zmienił, tak to powiedzmy, i faktycznie widać, że wiele osób jednak spuściło nogę z gazu i się trochę trzyma bardziej kurczowo zasad niż kiedyś, no to tutaj także rozumiem, że nie wszyscy kierowcy jeszcze potrafią dostosować się do przepisów, a tak to nazwijmy.
0: No niestety, nawet dzisiejszy dzień pokazuje, mamy dzisiaj akcję Prędkość w całym kraju, również w naszym powiecie i już wiem, że tam były różne przekroczenia na 50, nawet 117 ktoś pojechał, także to są bardzo duże prędkości. Wyobraźmy sobie, że teraz nagle na jezdnię, właśnie na przejście będzie chciał ktoś wejść. No jaka jest szansa wyhamować ze 117, kiedy tam jest 50, a przy 50 jak będziemy się zachowywać, widząc pieszego? No zupełnie inna reakcja, inna droga hamowania i inne warunki. Dzisiaj piękna pogoda, powiedzmy, że w tej chwili mamy słońce, ale koło 12 była ulewa wręcz. Wycieraczki nie nadążały w samochodach omiatać tego deszczu, więc widoczność ograniczona i jeszcze nadmierna prędkość. Pieszy, który gdzieś próbuje zdążyć na autobus czy do szkoły i naprawdę o nieszczęście niewiele trzeba, więc my pilnujemy, dbamy o to bezpieczeństwo. Prowadzony jest też taki teraz Międzynarodowy Tydzień Mobilności, kiedy właśnie chodzi o to, żeby każdy miał możliwość dotrzeć wszędzie bezpiecznie. Chodzi o całą infrastrukturę też drogową i właśnie to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, i jednośladów, no i użytkowników pojazdów, także po prostu takie intensywne działania trwają przez ten cały tydzień. My też spotykamy się z młodzieżą, z dziećmi, prowadzimy takie akcje w szkołach. Już wczoraj właśnie takie jedne działania prowadziliśmy w ramach tego właśnie tygodnia, a dzisiaj są działania ogólnopolskie Prędkość.
1: No i jak te dzieciaki faktycznie gdzieś, no wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, bo nie do końca sobie to, o czym chociażby na początku mówiliśmy odnośnie hulajnóg, widzimy, żeby to faktycznie tak działało. No są jeszcze rowery, są inne rzeczy, cały czas mówimy o tym, żeby dochodzić, dojeżdżać do szkół nie samochodami, tylko jednak tymi właśnie różnego rodzaju innymi pojazdami, czy na piechotę, no ale pytanie, czy to wszystko na pewno działa tak, jak powinno.
0: No nie działa. Nawet wczorajsze spotkania w szkole, okazuje się, że dzieci, no wiadomo, dzieci są szczere, jak my idziemy na spotkanie,

0: spotkanie i o czymś z nimi rozmawiamy, o bezpieczeństwie, opowiadamy różne przypadki, to potem jest część taka do zadawania pytań. No jeżeli dzieci nam zadają pytania, ale też często opowiadają sytuację i na przykład mówi nam 8-9-latek, że on przyjeżdża 3 kilometry sam rowerem do szkoły, no to chyba coś się tutaj gdzieś rodzicom zapomniało, że dziecko do lat 10 nie ma karty rowerowej i absolutnie samodzielnie tym rowerem nie może przyjechać. W towarzystwie rodzica, owszem, ale rodzic też po niego musi przyjechać albo przyjść i wtedy razem wracają tymi rowerami we dwójkę. Bo tylko i wyłącznie wtedy tak dziecko może podróżować właśnie na tym jednośladzie, nie inaczej. Absolutnie nie samodzielnie. No tutaj też była prośba do wychowawcy, żeby skontaktować się z rodzicem, żeby tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. No rodzice muszą wiedzieć, że jak dojdzie do wypadku, to też na nich spada ten ciężar odpowiedzialności za to zdarzenie, że dziecko w tym uczestniczyło, bo rodzic udostępnił rower osobie bez uprawnień.
1: Ech, rodzice, myślcie po prostu, myślcie, bo tego się inaczej nie da po prostu skwitować. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo waszych dzieci zależy w większości od was, od kogo mają się nauczyć, jeżeli nie od was. Przecież nie widzą codziennie policjantom, nikomu tak nie ufają jak własnym rodzicom i biorą przykład po prostu z nich samych, więc pamiętajmy o tym, proszę państwa, bo to bezpieczeństwo, jak cały czas słyszymy i jak też powtarzamy u siebie, zależy po prostu od nas samych i to, jak nasi bliscy się zachowają, też w dużej mierze zależy po prostu od nas. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem dzisiaj była aspirant sztabowa Anna Potrykus, czyli oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Wejherowie. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję państwu.
2: Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
4: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
3: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
4: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
3: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
4: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
3: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie.

0: Ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Gili Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
5: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
7: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
5: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła

0: soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
0: Rozmowy o Nordzie.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej telewizji morskiej. Dzisiaj ze mną Borys Szymański, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: I Wincenty Klein, lider Szlachetnej Paczki, rejon Wejherowo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Do świąt jeszcze trochę czasu zostało, jeszcze no, mamy lato, można powiedzieć, ale już się przygotowujecie do tego, żeby pomagać, bo no, powiedzcie może proszę, czym jest Szlachetna Paczka?
3: Szlachetna Paczka to przede wszystkim pomoc człowieka dla drugiego człowieka i w zasadzie troszeczkę to jest myśl, którą każdy ma w głowie. Nieważne, czy to jest wolontariusz, czy to jest darczyńca, czy to jest osoba potrzebująca. Staramy się zebrać te wszystkie osoby, żeby one były mniej więcej w jednym środowisku, mniej formalnym jako Szlachetna Paczka i żeby ci, którzy mogą komuś pomóc w takiej formie, w jakiej mogą i w tylu procentach, ile mogą się zaangażować, żeby tak pomogli tym wszystkim, którzy tego realnie potrzebują.
2: Bo Szlachetna Paczka to są darczyńcy, to są też odbiorcy, ale to są też wolontariusze, także no, grupa ludzi pracuje nad tym, żeby pomagać.
4: Zdecydowanie. I też dlatego, jak już zostało wspomniane, do świąt jeszcze trochę czasu, ale żeby zbudować ten zespół, żeby jakby znaleźć tych wolontariuszy i zacząć szukać tych rodzin, które tej pomocy potrzebują, to jednak potrzeba trochę czasu, żeby się dobrze przygotować do tego całego wydarzenia.
2: No i właśnie, te przygotowania trwają. Powiedz, proszę, na jakim teraz jesteście w tym momencie etapie?
3: My jesteśmy na etapie, w którym formują się nasze rejony. To jest między innymi tutaj najbliżej Wejherowo, to jest Luzino, ale to jest w zasadzie całe województwo pomorskie i każde inne województwo. Także nieważne, gdzie się jest, można dołączyć do zespołu wolontariuszy i w tym miejscu, które jest najwygodniejsze, po prostu pomagać. Zbieramy też teraz rodziny, które będą potrzebujące, które są w zasadzie potrzebujące. Szukamy takich rodzin, którym realnie możemy pomóc, co jest też ważne. Szukamy rodzin, którym nie pomagaliśmy raczej w ubiegłych edycjach. Oczywiście takie wnioski też się zdarzają, ale my staramy się bardzo mocno weryfikować, żeby ta pomoc była mądra, a nie byleby była. Także szukamy wolontariuszy, szukamy rodzin i szukamy, myślę, że tak najłatwiej mówiąc, ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc pod koniec roku.
2: No właśnie, jakie są te potrzeby? Komu pomagacie? Bo to są seniorzy, to są też rodziny pewnie. Jak to wygląda, jeżeli moglibyśmy to podsumować, jak spojrzymy na ubiegłe lata?
4: Pomoc jest bardzo szeroka, właśnie od osób starszych, schorowanych, poprzez samotne matki, czy przez jakieś rodziny, gdzie są jakieś choroby, niepełnosprawności, więc przekrój jest bardzo szeroki. Jakby bardziej dla nas kryterium jest to, że po prostu sytuacja danej rodziny, danego gospodarstwa domowego jest trudna i żyją poniżej takiego progu socjalnego, minimalnego i potrzebują właśnie takiej pomocy.
2: No to jak takie rodziny mają się do Was zgłosić? Jak wygląda ta droga? Kiedy ktoś teraz nas słucha i jest potrzebujący, to w jaki sposób się odezwać, w jaki sposób można zasygnalizować, że rzeczywiście chcieliby, potrzebują przede wszystkim tej pomocy?
3: Wydaje mi się, że najłatwiej przez stronę szlachetnapaczka.pl i tam wszystkie informacje są dla każdego, kto chce się zaangażować, czy jest potrzebujący. Tam są odnośniki do każdej kategorii i to jest najbardziej intuicyjne miejsce, które bym powiedział. Ale uważam, że też warto szukać i u różnych instytucji, które nam pomagają, bo one też zbierają te rodziny i na pewno gdziekolwiek się pójdzie, to tam zostanie się przekierowanym do miejsca, w którym osoby starsze, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły o tą pomoc też poprosić.
2: A jakie to są instytucje?
3: Najczęściej wydaje mi się, że MOPS i GOPS, ale z naszego takiego doświadczenia wiem, że urzędy miast, urzędy gmin, starostwa, wszystkie bardzo chętnie pomagają i jesteśmy już chyba na tyle długo działającym rejonem, że mamy wypracowane swoje jakieś tam sieci kontaktowe, które pomagają nam troszeczkę złapać te osoby potrzebujące, dzięki czemu to jest dużo bardziej takie w taki sposób człowieka do człowieka, aniżeli takiej instytucji do człowieka, co też wydaje mi się, że jest ważne i może dużej ilości osób po prostu pomóc.
2: To jest też taka pomoc celowa, czyli nie dajecie ludziom tego, czego

0: nie potrzebują, tylko staracie się jakby pytać i ten feedback, jeżeli jest, to nie wiem, ktoś potrzebuje lodówkę, to dostaje lodówkę, tak? Jak ktoś potrzebuje jedzenia, to dostaje jedzenie. W jaki sposób to jest weryfikowane? Czy ci ludzie po prostu zgłaszają potrzebujący, co chcą, czy też to jest taka weryfikacja ze Szlachetnej Paczki?
1: To jest już taka bardziej szczegółowy temat, który jest omawiany podczas spotkań z rodziną, gdzie są ustalane konkretne jej potrzeby. One są priorytetyzowane, bo też jest pewien taki zakres potrzeb, który jest taki minimalny, który darczyńca musi spełnić i tam rodzina sama decyduje, musi wybrać 3 takie kluczowe potrzeby, a reszta jest jakby w opcjonalnych, czyli może ją dostać tą pomoc, ale niekoniecznie darczyńca może być w stanie to spełnić. Więc jest to też kategoriami wspólnie ustalane z daną rodziną, czego najbardziej potrzebuje z takich podstawowych.
0: No powiedzmy jeszcze o tym, jak to jest, czy w Polsce jest jeszcze dużo osób potrzebujących? Wiemy, że ten poziom życia no, jest lepszy z roku na rok, ale jednak wy widzicie, wy jesteście w terenie, wy widzicie, jak to wygląda.
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ niby jest takie wrażenie, że społeczeństwo się rozwija, jest coraz lepiej, jest większy dostęp do wielu rzeczy, ale jednak te cyfry i statystyki są dość takie przykre i Szlachetna Paczka opublikowała taki raport o biedzie za 2024, co prawda, rok. Ale to nie jest jakoś dawno i tam na przykład te cyfry wyglądają tak, że poniżej takiego progu socjalnego minimalnego żyje 40% gospodarstw domowych. To jest naprawdę duża ilość, a w skrajnym ubóstwie jest to około 5%, czyli prawie 2 miliony ludzi, więc jest to naprawdę spora ilość ludzi, którzy no, mają trudną sytuację. Z ciekawostek był tam też podana taka liczba, że 80% emerytów nie wykupuje w pełni swoich leków, bo gdzieś szukają oszczędności na inne ważne wydatki.
0: To rzeczywiście z tych statystyk wynika, że rzeczywiście ta pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Powiedzmy też o tym, że, bo to też tutaj w przerwie udało nam się porozmawiać, że jeżeli chodzi o pomoc, to rodzina musi zostać zgłoszona przez kogoś. Same rodziny nie mogą się zgłaszać.
2: Tak, tak. To już tyle lat jesteśmy w tym i z przyzwyczajenia po prostu mówimy, że ktoś musi zgłosić i mamy gdzieś to w głowie, z tyłu głowy, ale formalnie jest tak, że ktoś musi zgłosić rodzinę, a nie sama rodzina się zgłasza. I to jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać. I właśnie bardzo często spotykamy się też z tym, czy ta pomoc jest dalej potrzebna, bo tyle lat działamy, co roku troszeczkę robimy to samo, ale ona jest naprawdę potrzebna. My w zeszłym roku jako rejon Wejherowo, samo Wejherowo i okolice, odwiedziliśmy ponad 100 rodzin, w tym ponad 60 włączyliśmy. To w zasadzie paczki przygotowywało ponad 2100 osób, a liczba osób, które łącznie żeśmy zjednoczyli gdzieś w tej edycji, na pewno przebiła 3000. Także wydaje mi się, że to jest taki wyznacznik, że ta pomoc jest potrzebna, bo żeby zostać tym wolontariuszem Szlachetnej Paczki, trzeba przejść przez szkolenia, które przygotowują do tego, żeby odpowiednio wybrać rodzinę, osoby po prostu potrzebujących, a nie żeby to właśnie była taka pomoc, byleby była, tylko żeby ona realnie pomogła przejść przez trudny etap i później zostawić tą osobę w kontakcie z wolontariuszem, żeby ona już przechodziła dalej i dalej gdzieś rozwijała swoje życie na lepszym poziomie.
0: A czego uczy bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
1: Oj, bardzo wielu rzeczy. Dla mnie takim zawsze wyznacznikiem jest to, że uczę pokory, że jednak widzę, że na przykład moja sytuacja życiowa jest na dużo lepszym poziomie, a czasami też narzekam, marudzę na wiele rzeczy, a widząc niektóre rodziny i ich trudną sytuację i to, jak walczą, jak się starają, czasami naprawdę bardzo wiele poświęcają, żeby zadbać o ten byt rodziny i dodatkowe prace, zajęcia, aktywności, żeby jakoś przetrwać kolejny miesiąc. Więc no naprawdę jest to coś, co daje na pewno szerszy ogląd sytuacji, jaka jest wokół nas. bo czasami można tego nie widzieć, że nasz sąsiad po prostu ma taką trudną sytuację.
2: Ja myślę, żeby to trochę zobrazować, jesteśmy po sezonie grillowym i bardzo często rozmawiamy o tym, a za tydzień przyjdę do ciebie na grilla, a za 2 tygodnie zrobimy u mnie, a za 3 tygodnie pojedziemy jeszcze do naszego kolegi do Bolszewa czy innego ludzina, a u tych osób to jest bardzo często codzienny wybór, czy dzisiaj zjem zupę, czy

0: Zjem ją jutro, pojutrze, czy może dopiero w piątek będę w stanie zjeść coś ciepłego, bo nie mam po prostu pieniędzy i środków. I to jest chyba rzecz, o której Wincenty też powiedział, że ta pokora pokazuje się we wszystkim, co robimy w zasadzie w ramach Szlachetnej Paczki. I myślę, że widząc postawy osób, które są w skrajnym ubóstwie i które nie mogą jeść, to dużo inaczej później patrzymy na życie.
1: No to rzeczywiście dużo, dużo pokory uczy, tak też myślę. Jak jeszcze mielibyśmy sobie tak uporządkować tą oś czasu działania Szlachetnej Paczki, mamy wrzesień teraz, co teraz się dzieje, jakie będą kolejne etapy waszego działania?
0: Teraz zbieramy rodziny, kompletujemy jeszcze zespoły wolontariuszy, zapraszamy, żeby się zgłosić, zapraszamy, żeby zgłaszać osoby potrzebujące.
1: To powiedz może, jak się zgłosić jeszcze, jeżeli chce się zostać wolontariuszem.
0: Też na stronie szlachetnapaczka.pl i tam jest odpowiednia kategoria, która pomoże, pokieruje albo do osób, które znamy, które wiemy, że działają w Szlachetnej Paczce i one też zgłoszą do odpowiedniego lidera czy innego wolontariusza, który jest w tym dłużej i po prostu bardziej się zna. Będziemy zbierać dalej te rodziny, będziemy odwiedzać te rodziny, a następnie 14 listopada jest otwarcie bazy rodzin, kiedy będzie można wybrać, ale o tym później. Teraz skupiamy się najbardziej na tym, żeby zebrać te rodziny.
1: Okej, okay, no i rozdajecie paczki przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Tak to wygląda.
0: Tak, rozdajemy paczki, a statystycznie to jest tak 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, także jest to idealny moment, żeby wejść już wcześniej w ten okres z dużym sercem chyba przede wszystkim, z trochę większą pokorą, co myślę, że na święta bardzo mocno się przydaje.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę wam powodzenia. Trzymamy kciuki, no i pewnie w listopadzie, a potem w grudniu się jeszcze zobaczymy, tak myślę. Moimi gośćmi byli Borys Szymański, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim i Wincenty Klein, lider Szlachetnej Paczki, region Wejherowo. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, też mamy nadzieję, że się zobaczymy.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Rozmowy o Nordzie.
1: Reklama.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia Norda FM.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.
0: Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Edyta Golec cieszy się niesłabnącą popularnością. Artystka znana z zespołu Golec Orkiestra, w którym od ponad 2 dekad występuje razem z mężem Łukaszem i szwagrem Pawłem, regularnie udziela się w mediach społecznościowych, by być w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio w życiu 49-latki sporo się dzieje. Jak czytamy w sieci, o szczegółach poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie. Golec Orkiestra od ponad ćwierć wieku zachwyca publiczność unikalnym połączeniem góralskich brzmień i nowoczesnych gatunków muzycznych. Lata mijają, a jego popularność nie słabnie. Dowodem na to mogą być tłumy na koncertach. Edyta Golec nie ukrywa, że ostatnie tygodnie to dla niej wyjątkowo intensywny czas. Ostatnio dużo się dzieje i mam wrażenie, że tego nie ogarniam i że o czymś zapomniałam, przyznaje artystka, podkreślając, jak wiele dzieje się obecnie w jej życiu zawodowym i prywatnym. Na dniach fani zespołu będą mogli usłyszeć nowy singiel Bierz co jest. Edyta Golec zdradziła, że praca nad premierą to tylko jedna rzecz z jej napiętego grafiku. Zespół ma za sobą lato pełne festiwali i plenerowych występów. Obecnie pracuje nad nowym materiałem muzycznym, przygotowuje się także do koncertów kolędowych oraz projektu Symfoetnik. W fali ciekawostek zastanawiamy się, czego

możemy spodziewać się po nowej piosence. Wiadomo już, że w dniu premiery zostanie też opublikowany nowy teledysk. Zespół udostępnił jego fragment. Brawo chłopaki, kolejny hicior, ale będzie hit. Zapowiada się super. Komentują fani.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towarów

0: jest ograniczona.
1: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.

0: każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
5: Reklama.

zagranicznej marki. Roxy Węgiel rozpoczęła spektakularną karierę muzyczną w bardzo młodym wieku. Po wygraniu The Voice Kids i Eurowizji Junior nadeszły kolejne sukcesy, w tym także te wykraczające poza Polskę. Ostatnio młoda wokalistka zaskoczyła anglojęzycznym spotem, ujawniając udział w zagranicznym projekcie. Jak poinformowała piosenkarka w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie pracowała nad tajemniczym projektem spoza Polski. Roxy Węgiel dołączyła do globalnej kampanii uznanej luksusowej marki kosmetycznej z Wielkiej Brytanii. Wcześniej jej twarzami były m.in. modelka Kate Moss czy piosenkarka Sophie Ellis Bextor. W spocie reklamowym Roxy mówi swobodnie po angielsku, a jak dodaje w jego opisie na Instagramie, brylować będzie również poza Polską. Niemal od samego początku kariery muzycznej Roxy Węgiel może się poszczycić zagranicznym uznaniem. W 2018 roku, jako świeża, upieczona laureatka The Voice Kids, wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci z utworem Anyone I Want To Be. Kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla Polki nadeszły bardzo szybko. Jeśli chodzi o współpracę z kosmetycznym gigantem, już w 2025 roku marka wspierała ją przy singlu Bez Słów. Wcześniej piosenkarka wydała zaś utwór Oops, nagrany z amerykańskim raperem 2K Baby. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za kolejne sukcesy.

0: Fala ciekawostek.
1: Roxy Węgiel należy do najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w Polsce, ale stawia nie tylko na karierę w naszym kraju. Wokalistka, która w 2018 roku podbiła serca widzów Eurowizji Junior, właśnie pochwaliła się udziałem w kampanii Luksus.

0: Fala ciekawostek.
1: Wielbiciele zespołu Zakopower mają powody do radości. Po 4 latach od ostatniej płyty Sebastian Karpiel-Bułecka podzielił się z fanami długo wyczekiwaną nowiną. 50-latek pokazał zakulisowe materiały prosto ze studia nagraniowego. Sebastian Karpiel-Bułecka ma wierne grono fanów. Juror must be the music, tylko muzyka, a prywatnie mąż Pauliny Krupińskiej Karpiel w 2005 roku założył zespół Zakopower. W swojej twórczości zespół łączy góralski folklor z nowoczesnym brzmieniem. Kiedyś ty, galop czy boso to tylko kilka hitów z repertuaru 50-letniego artysty. Ostatnia studyjna płyta trafiła do rąk fanów Widzialne, Niewidzialne w 2022 roku. Później muzycy zaprezentowali wielbicielom single Szczęście, Biały Obok, Wołosi czy Kwiaty. 2 miesiące temu premierę miał utwór O ten Tutoja, który został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Dziś Sebastian Karpiel-Bułecka przekazał wiadomość, na którą czekało wiele osób. Muzycy Zakopower pracują nad nowym materiałem muzycznym. Sebastian Karpiel-Bułecka na swoim profilu na Instagramie opublikował nagranie ze studia. Z promiennym uśmiechem na twarzy pokazał, nad czym pracuje. Tym samym zdradził, że Zakopower nagrywa nowy materiał muzyczny. Tymczasem fani spotykają się z muzykami na koncertach plenerowych. Z okazji 20-lecia zespołu najważniejsze utwory doczekały się nowych aranżacji przygotowanych przez Miłosza. Jesienią artyści ruszają w trasę koncertową, a fani już teraz mogą poczuć przedsmak tego, co czeka ich podczas jubileuszowych występów.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.

0: 4.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Marzycie o tym, by król disco polo zaśpiewał na waszym weselu? Jest to jak najbardziej możliwe, ale taka przyjemność słono kosztuje. Zenon Martyniuk wykonuje Przez Twe Oczy Zielone dla młodych i ich gości za co najmniej 35 tysięcy złotych. Samo honorarium nie zamyka jednak budżetu całego przedsięwzięcia. Powoli zbliżamy się do końca sezonu letniego, który dla większości artystów estradowych uchodzi za prawdziwe finansowe Eldorado. Wbrew przewidywaniom to nie Zenon Martyniuk przoduje w rankingach stawek za występ na imprezach gminnych i dożynkach. Przypominamy, że samorządy są gotowe przeznaczyć ponad 50 tysięcy złotych za wieczór przy dźwiękach Oczu Zielonych i Przekornego Losu. Tymczasem jego koleżanki z branży muzycznej zgarniają nawet dwa razy tyle. Lider grupy Akcent zdecydowanie zna swoją wartość i nie schodzi z tonu także przy prywatnych zleceniach. W cenniku jego muzycznych usług znajdują się też imprezy okolicznościowe. Życzeni marzące o prywatnym koncercie Martyniuka muszą przygotować się na spory wydatek. Król Disco Polo doskonale wie, jak wycenić swoje usługi. Odpowiadając na spore zainteresowanie jego fanów, wspólnie z managementem oszacował swój występ na weselu na kwotę od 35 tysięcy do nawet 50 tysięcy złotych. Ostateczna suma zależy od ustaleń z organizatorami i długości występu. Warto jednak pamiętać, że sam gruby portfel to za mało. Wybić

Zamknięcie się na liście chętnych graniczy z cudem. Zenon Martyniuk niezwykle rzadko przyjmuje zaproszenia na zamknięte, prywatne imprezy, a wszystkie napływające oferty przechodzą przez gęste sito selekcji jego współpracowników. Przyjęlibyście go z otwartymi ramionami? To i tak wydaje się budżetową opcją w porównaniu do gaż innych muzycznych gwiazd.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: A w tej fali ciekawostek mamy coś dla fanów Freddiego Mercury'ego, bo jak się okazuje, Kashmira, młodsza siostra Freddiego, była jednym z gości specjalnych tegorocznych Freddy Days w szwajcarskim Montreux. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy urodzin legendarnego wokalisty Queen. Obecność siostry oraz siostrzeńca wzbudziły duże zainteresowanie fanów. Urodzona w 1952 roku, Kashmira jest młodszą o 6 lat siostrą Freddiego Mercury'ego. Od lat stroni od medialnego rozgłosu i żyje w Wielkiej Brytanii. Pojawia się publicznie głównie podczas wydarzeń związanych z upamiętnieniem jej słynnego brata. Teraz wzięła udział w obchodach 80. urodzin artysty w miejscowości szczególnej dla Mercury'ego, gdzie dziś stoi jego pomnik. Organizatorzy Freddy Days poinformowali, że jej przyjazd był dla uczestników ogromnym zaszczytem. Kashmira nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszył jej syn Samuel, który na tę okazję zarzucił na ramiona charakterystyczny szalik, należący niegdyś do Freddiego Mercury'ego. Ten symboliczny gest zwrócił uwagę zgromadzonych i stał się jednym z najbardziej wzruszających momentów obchodów. Przypomnijmy, że 5 września tego roku Freddy Mercury skończyłby 80 lat.

0: Na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
3: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, doby państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
5: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
3: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
6: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
3: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę. Słoneczną mamy sobotę w całym kraju, trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: fala ciekawostek.
1: Lady Gaga przez ostatnie miesiące niemal całkowicie zapadła się pod ziemię, wywołując lawinę plotek w sieci. Wkrótce wyszło na jaw, że wokalistka przygotowała się do roli mamy. Paparazzi ruszyli tropem gwiazdy, która wybrała się na spacer z nowonarodzonym dzieckiem w towarzystwie narzeczonego i agentki. Wielbiciele Lady Gagi od wielu tygodni szukali choćby drobnej wzmianki o tym, co słychać u ich idolki. Jedna z największych, najbardziej zapracowanych gwiazd światowego popu nagle ograniczyła swoją obecność w mediach do absolutnego minimum. Brak spektakularnych wyjść na czerwone dywany i jakichkolwiek występów oraz całkowite milczenie w mediach społecznościowych podsycały dziesiątki teorii spiskowych, od prac nad tajnym projektem muzycznym przez zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach operację plastyczną, aż po rewolucję w życiu prywatnym. Ci, którzy przyjęli ostatni wariant, trafili w dziesiątkę. 40-letnia artystka już kilkukrotnie deklarowała publicznie chęć założenia rodziny. Jak czytamy w sieci, w wywiadzie dla pewnego magazynu w 2020 roku podkreśliła, że nie może doczekać się swojego debiutu w roli mamy. 6 lat później udało jej się spełnić to marzenie. Gaga w absolutnej tajemnicy przed mediami przygotowała się do przywitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Najnowsze zdjęcia fotoreporterów zrobione w spokojnej dzielnicy, w której mieszka wokalistka, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Świeżo upieczona mama została dostrzeżona na spacerze z noworodkiem mocno otulonym chustą i wtulonym w jej klatkę piersiową. Póki co płeć, a tym bardziej imię dziecka, pozostają słodką tajemnicą jego rodziców.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Przed miesiącem Rafał Brzozowski wziął ślub z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Teraz szykujący się do debiutu w nowej roli, piosenkarz przekazał na temat swojego małżeństwa nowe wieści, których można mu tylko pogratulować. Wszystko jest idealnie po prostu, wyznał, opowiadając o zmianach w życiu prywatnym. Wieści o ślubie Rafała Brzozowskiego, który odbył się 1 sierpnia, wywołały wielkie poruszenie. Informacja wzbudziła ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że piosenkarz przez długi czas ukrywał fakt, że w ogóle jest w związku. Były gospodarz programu Jaka to Melodia ożenił się z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Przyjaciele mówią, że odzyskali Rafała, że jest szczęśliwy, że uśmiecha się, jest radosny, pełen chęci, życia i energii do wszystkiego. Rafał Brzozowski szykuje się teraz do powrotu do telewizji. Od września widzowie będą mogli go oglądać w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Podczas spotkania prasowego związanego właśnie z premierą programu, z jego udziałem opowiedział nieco o tym, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Pytany o to, czy między nim a Heleną zdążyły się pojawić jakieś tarcia, powiedział: ja się nie kłócę z moją żoną. Naprawdę, dlatego jest moją żoną. Może to jest dziwne, ale nie. Brzozowski nie krył szczęścia, opowiadając o ukochanej. Opatrzność pokierowała po prostu i dlatego została moją żoną. Jest wyjątkową dziewczyną. Dodał, że choć niektórzy ostrzegali go, że po ślubie może być różnie, u niego jest idealnie. Jak czytamy w sieci, Brzozowski ogłosił: wszystko jest idealnie, po prostu i niech tak będzie. No to my też składamy gratulacje.

0: Fala ciekawostek.
1: Nicole Schlesinger wraz z zespołem The Pussycat Dolls zagrała swój pierwszy koncert w naszym kraju. Wizyta w Warszawie skłoniła wokalistkę do podzielenia się istotnym faktem z jej życia. Okazuje się, że członkini jednego z największych girls bandów w historii posiada polskie korzenie. I jak się okazuje, opowiedziała o tym ze sceny. Aż trudno uwierzyć, że The Pussycat Dolls zagrały swój pierwszy koncert w Polsce dopiero teraz. Zespół od początku istnienia cieszył się w naszym kraju niezwykłą popularnością, a piosenki takie jak Doncha, Buttons czy When I Grow Up nucili niemalże wszyscy. Dziewczyny zaprezentowały się przed polską publicznością w pomniejszonym składzie w ramach trasy koncertowej PCD Forever Tour. Na warszawskim Torwarze wystąpiły Kimberly, Ashley oraz oczywiście frontmanka girls bandu Nicole. Okazuje się, że Nicole Schlesinger, chociaż do tej pory nie gościła w Polsce, jest blisko związana z naszym krajem. Podczas swojego pobytu w Warszawie światowa supergwiazda odwiedziła m.in. restaurację Magdy Gessler oraz chętnie pozowała do zdjęć z fanami czekającymi na nią pod hotelem. Po raz pierwszy zdobyła się też na wyznanie dotyczące posiadania polskich korzeni. Artystka emocjonalnie przeżyła swój pierwszy koncert w Polsce. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, w opisie do którego poinformowała, iż posiada polskie korzenie. Mój pierwszy raz w Polsce, mam polskie korzenie, więc pobyt tutaj przypomina powrót do domu, do części moich korzeni. Artystka wspomniała o swojej przodkini także podczas samego koncertu. Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

0: Fala ciekawostek.
1: Oscar Sims osiągnął niebywały sukces w branży muzycznej. Jego piosenki z miejsca lądują na szczytach list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy. Sława i pieniądze nie zmieniły jednak artysty. Jak czytamy w sieci, piosenkarz wyjawił, jaki ma stosunek do pieniędzy. Piosenkarz rozpoczął właśnie trzecią erę w swojej karierze. Nie jest tajemnicą, że zanim Oscar trafił na szczyt, występował na ulicach w Sopocie i imał się różnych zajęć, by nie nadwyrężać domowego budżetu. Nie siedziałem na czterech literach i nie czerpałem kasy od rodziców. Trzeba było wziąć się za siebie, wziąć życie we własne ręce i tej pracy szukać. W międzyczasie studiowałem, więc zależało mi na pracy elastycznej, którą mógłbym pogodzić ze studiami dziennymi. Piosenkarz zahaczył nawet o pracę sezonową we Francji. Jedną z najfajniejszych prac, jakie miałem w życiu, to praca na winobraniu. Ścinanie winogron we Francji było jak wakacje. Oscar Sims musiał wykonać sporo pracy, by odnieść sukces. Gdy już znalazł się na szczycie, nie zmienił swoich wartości. Piosenkarz, jak podkreśla, wciąż ma szacunek do pieniądza. Zapytany, na co z perspektywy czasu wydał bezsensownie zarobione środki, wokalista zapewnił, iż nigdy nie był zwolennikiem nierozsądnego rozporządzania majątkiem. Nie było chyba czegoś takiego. Ja nienawidzę wydawać kasy na pierdoły. Jestem nauczony szacunku do pieniędzy i wydaje mi się, że je po prostu odłożyłem. W fali ciekawostek gratulujemy Oscarowi sukcesu i czekamy na kolejne wielkie przeboje.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, żeby gwiazda muzyki pop przyleciała do Polski na kilka dni przed planowanym koncertem i zamiast wypoczywać, integrowała się z wielbicielami oraz chodziła na spotkania z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Wizyta Michaela Jacksona w Polsce była pod wieloma względami wydarzeniem bezprecedensowym. 18 września 1996 roku Warszawa, lotnisko Warszawa-Okęcie. To właśnie tego dnia nasz kraj odwiedził Michael Jackson. Artysta zawitał do Polski w ramach trasy koncertowej History World Tour, która miała przypomnieć, że mimo nie najlepszej prasy, wciąż pozostaje niekwestionowanym królem muzyki pop. Dzisiaj to wydaje się nieprawdopodobne, żeby globalna supergwiazda jak chociażby Taylor Swift czy Bad Bunny, którzy w ostatnich latach odwiedzili Polskę, była witana w taki sposób. Artyści chcą być jak najbardziej niedostępni, nieosiągalni, nie pozwalają sobie na liczne interakcje z fanami. W przypadku Jacksona można było natomiast mówić o zbiorowej histerii. Według relacji dziennikarzy i fanów, Michael zjawił się na schodach samolotu dopiero po upływie 30 minut od wylądowania. Po odprawie paszportowej, która odbyła się na pokładzie samolotu, gdzie wręczono mu również klucze do apartamentu prezydenckiego, piosenkarz objawił się uczestnikom wydarzenia ubrany w oliwkowy mundur ze złotymi pagonami, z czarnym kapeluszem na głowie, spod którego wystawał mu kosmyk włosów i okularami w tym samym kolorze.

Że bilety na koncert Jacksona w Warszawie dostępne były w trzech wariantach cenowych, po 30, 40 i 50 zł. Można rzeczywiście stwierdzić, że bilety na wydarzenia muzyczne są dziś relatywnie droższe, co nie zmienia faktu, że 3 dekady temu wydatek rzędu 50 zł był wyraźnie odczuwalny. A ja lubię cię jak lato.

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
1: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triasun, ekspert Travelist.pl.
2: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
1: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
0: A obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%. Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni, a więc temperatura przyjemna. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24 stopni. Sporo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur na północy i tam po południu może jeszcze padać deszcz.
3: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama. Świat.

0: Świat według Romka.
1: Witaj taś bardzo serdeczno, mój dobry dzień, a ześli res bele myśle na grzebitwa w las, bue, a mume sesun na grzebę, b, grzebę często jezun kasiebę.

0: ale rychtyś to nie wiem, bo jem dywno w szkweli nie byl. Zresztą niech co śmaka robić, bo jem na diece. Je to dieta marsiewne. Res na dzyń, marsie film. A za miesiąc wam rzeka, je ta dieta dobre, czy ni? Jak dze dobre, to ją łe patentaja, a wcheda ja w marsiewny biznes. Jedna dieta, może kto pamięta, mieli ją parę lat temu wymyślony. Bela to tak zwany dieta płydelkowe. Kupiesz so płydelka, łen je frikase, a ciebie i na belny jest kłeniestac. Do te musisz, bez derch wrechu, błene płydelci są baruchyczci, a lubium wiornąc. Równa gwiza, że dieta płydelkowe nie jest tak popularna, bo wikszos rytmy dieta maltańskie. Ja ci zwom maltańcikłewum. A te maltańści pse tyś lubią dobrze zgryzć. A do te musisz z nima często do fryzjera nekac. A to kweśty. Netuńsza dieta to jest ta dieta rencistów. Jo, sumię wizel w krumie, jak jedne starsze bialka kupila netuńszy, a nekrucisz te gwerszte. Krumowe zżinania, a sopite. Jeste we bialkę na diece? A łena powiede, ni na rince. Taci rinte to je dietę je równa knikłemu nie rzecza. To ju lepiej wlez w dieta jajeczną, to je jajcarską, kwe uczali po latach badirowaniów, rozmyśliwani, a drapani są po jaglowach, stwierdzele, że tere jaja są dobri. A może jest po trze jaja na dzień, a nie jak przód lat, lecz trze jaja na tydzień. Nie są to jaja? Kwe są. Bo sport doch musi bec. Temu bide ja przejść na westrum dieta. Niemniej płeselskum, a bo senatorskum. Jo są może ta się kłewac, kłe za rok welunci. Niby tak je, że jak so do parlamentu idze, to nie musi gadać wieloma językama, lepłe wtarzać, co szefłestwo nakyży. Ale i tak wert pyra słówków skaszepścił oznac. Tak ty, szkuelekum, uczniom, brzady, owoców, marsiewny biznes, biznes marchewkowy, belni jestkły, porządne jedzenie, derch, wciąż, chućci, szybkie, wiornąc, uciekać, nekac, gonić, w krumie, w sklepie, uciali, naukowcy, welunci, wybory. I to by było na ziseteli, czym ta socepla zdrów, do uciecy za tydzień, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
4: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
5: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to

0: podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
1: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
2: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku. Sobota słoneczna, tylko na północy kraju trochę więcej chmur i tam jeszcze dziś może pokropić deszcz. Przeważnie dziś od 18 do 22 stopni. Cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny i porywisty.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
4: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
2: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
3: Krzesiwo

0: oddaje tak dużą temperaturę ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
1: Rozpaliła pani ogień. Wow.
2: A czy pierwszy raz udało się?
3: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy. A przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
4: Norda.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
4: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
3: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
5: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
3: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.

0: znamy swoją klasę, wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
1: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna. Jutro już nie tak słonecznie w całym kraju. Słońce będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie, ale w pozostałej części kraju chmury i przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach jednak temperatury się utrzymają od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My

0: Zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama. Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Witam serdecznie. Wrzesień, no to temat związany z II wojną światową. Była Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku, a dzisiaj po raz kolejny chciałbym zawitać na nasze polskie wybrzeże. 87 lat po tym, jak tutaj żeśmy się bronili. A broniliśmy się z różnym skutkiem, natomiast na pewno było to bardzo ciekawe, a w opowieści, jak ta obrona tutaj naszego wybrzeża w okolicach Pucka, w okolicach Helu, w okolicach Wielkiej Wsi wyglądała, pomoże mi opowiedzieć Michał Radke z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża. Cześć Michał.
4: Witam.
2: Spotykamy się po roku. W zeszłym roku rozmawialiśmy troszeczkę bardziej szczegółowo o pewnych technikaliach, o pewnych możliwościach baterii Laskowskiego. A dzisiaj troszeczkę bardziej ogólnie, ponieważ no, ta obrona wybrzeża to nie tylko słynna już w całej Polsce bateria Laskowskiego, ale również piechota, marynarka. To jeżeli chcielibyśmy przejść przez te etapy, od którego momentu najlepiej zacząć? Chyba od mobilizacji, od przygotowań?
4: Tak, rozpoczniemy od końca sierpnia i skupimy się na działaniach lądowych Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka. 20 sierpnia przychodzi do dywizjonu rozkaz o przygotowaniach do przyjęcia rezerwistów. 26 sierpnia do Pucka zaczynają stawiać się właśnie wspomniani rezerwiści. Zostają oni przyjęci w szkole, gdzie otrzymują umundurowanie, wyposażenie, broń i to również w tej szkole zostają skoszarowani. I w tym momencie, po ich całkowitym przybyciu, rozpoczyna się szkolenie.
2: To szkolenie, skoro mówimy o Morskim Dywizjonie Lotniczym, to jest jakieś specjalistyczne szkolenie na pilotów, na mechaników, czy mimo wszystko jak, dla brygady, która ma bronić tego MD-lotu, czy też dojścia do samego Półwyspu?
4: To szkolenie skupiało się na wyszkoleniu takiej, powiedzmy, kompanii typowo lądowej, czyli do bronienia wyznaczonych rejonów. Rozpoczyna się cały cykl szkoleń przypominających, przygotowawczych. 29 sierpnia kapitan marynarki Obserwator Szczepaniuk otrzymuje rozkaz o dołączeniu do rezerwistów oraz do pozostałych marynarzy szkolących się w eskadrze szkolnej, gdzie zostaje zorganizowany oddział podzielony na kompanie i wyruszają już w rejon Wielkiej Wsi, aby przygotować pierwszą linię obrony.
2: Na czym polegały te przygotowania? Czy tam powstała jakaś sieć okopów, czy rozstawiono zasieki, czy po prostu ustawiono posterunki na drogach dojazdowych?
4: Marynarze po przybyciu w rejon Wielkiej Wsi rozpoczęli przygotowanie właśnie tej linii obrony poprzez przykowanie stanowisk dla ciężkich karabinów maszynowych, pierwszej linii obrony, drugiej linii obrony, miejsc ewakuacji, punktów sanitarnych, czyli takie podstawowe przygotowania dla typowych umocnień opóźniających.
2: Gdy ta wojna wybuchła, to kiedy przyszło im po raz pierwszy zobaczyć przeciwnika? Kiedy przyszło im otworzyć ogień? I czy długo się tam bronili? Czy być może założenia były inne? Że wcale nie mieli się tam długo bronić, tylko właśnie opóźniać pewne marsze, przemieszczanie się wojsk niemieckich?
4: Kontakty

przeciwnikiem były już pod koniec sierpnia, bo obserwowano ciągłe naruszanie przestrzeni powietrznej przez niemieckie lotnictwo, ale taki pierwszy właśnie większy nalot odbył się 1 września, gdzie z kierunku Wielkiej Wsi i z kierunku zachodniego na

0: wzdłuż Półwyspu, o ile się nie mylę, prawda?
1: Tak, w pierwszej fazie są te wodne samoloty ewakuowane w rejon Kępy Swarzewskiej, czyli w miejscu w okolicach magazynu i strzelnicy polowej, którą używał Morski Dywizjon Lotniczy. I tak, baza nie zostaje jakoś bardzo zniszczona, jest zbombardowane kasyno, parę bomb spada właśnie w rejonie lotniska, ale od jednej z bomb ginie dowódca Morskiego Dywizjonu Lotniczego, komandor porucznik Szczystowski.
0: A jeżeli chcecie więcej ciekawostek o Morskim Dywizjonie Lotniczym, to zapraszam do innych audycji, które już na ten temat przygotowałem, a tymczasem czas na przerwę.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Wracamy po przerwie. Jest ze mną Michał Radke z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża. Przeszliśmy przez pierwsze bombardowania Morskiego Dywizjonu Lotniczego, przez umocnienia Wielkiej Wsi. No i jak to w samych okolicach Wielkiej Wsi? Bo tam póki co żołnierze mogą obserwować przelatujące samoloty nad ich głowami, które kierują się w stronę Pucka. Na nich zaczną spadać bomby, czy nie zaczną spadać bomby, czy oni będą mieli pierwszy kontakt z wojskami lądowymi?
3: Wrócimy jeszcze do końca sierpnia. Kompania MDLOT-u, która zostaje skierowana pod Wielką Wieś, zostaje podporządkowana dowódcy Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, majorowi Wiśniewskiemu.

0: Tam właśnie rozpoczynają tworzyć te linie obrony takim łukiem od Zatoki po Bałtyk na zachód od portu Władysławowo. Linia obrony miała około 4 km. Ciężka do obstawienia taką ilością ludzi, bo tam z Pucka pod koniec sierpnia wyszło około 400 ludzi z bardzo słabym uzbrojeniem. Oprócz karabinów etatowych mieli kilka RKM-ów i około 10 do 12 CKM-ów starszego typu i kilkaset granatów, więc nie jest to jakoś duża siła ognia do powstrzymania przeciwnika, lecz w jakimś stopniu wystarczająca, aby przygotować kontrnatarcie z pozostałych sił, które stacjonowały w głębi półwyspu.
1: A jeżeli mogę zapytać, czy coś po tej linii do dzisiaj zostało, bo tam też jakby Wielka Wieś, później Władysławowo, no dosyć mocno zmieniło swój charakter, przede wszystkim na charakter turystyczny. Powstało mnóstwo różnego rodzaju obiektów, willi, które istnieją po dziś dzień i goszczą turystów. Czy po tych umocnieniach, okopach, które gdzieś tam tworzą, coś jeszcze zostało? Próbowałeś to kiedyś znaleźć, czy nie zabrnęłeś aż tak daleko na spacerze?
0: Byłem w tych rejonach i ciężko cokolwiek znaleźć. Władysławowo tak się rozbudowało, że no, ślady po właśnie bitwie o Wielką Wieś są znikome. Jest jedynie tablica pamiątkowa wspominająca tą bitwę właśnie u nasady półwyspu.
1: Czyli jeżeli chodzi o namacalne ślady II wojny światowej, września 1939 roku, trzeba wejść w głąb półwyspu.
0: Dokładnie. Po zajęciu linii obrony, po przygotowaniu tych linii obrony, dodatkowo do kompanii Morskiego Dywizjonu Lotniczego zostaje podporządkowany pluton artylerii polowej, który składał się właśnie z dwóch armat 75 mm w rejonie portu Władysławowa, który był dowodzony przez porucznika marynarki Provansa, który tworzył 43. baterię przeciwdesantową, lecz w późniejszym okresie na rozkaz wyższych przełożonych zostaje ona wycofana w rejon chałup, gdzie do dziś dnia można zobaczyć schrony amunicyjne i miejsce obsadzenia tych armat.
1: Jeżeli chodzi o bitwę o Wielką Wieś, to jest też jedna z Waszych specjalizacji. W tym roku niestety nie dałem rady być, ale mieliście okazję zaprezentować się tydzień temu. Co tam się wydarzyło? Na jaką skalę ta rekonstrukcja jest dzisiaj? I dlaczego ludzie mieliby przygotować sobie termin na przyszły rok, żeby tam przyjechać?
0: Jak co roku przy współpracy z Muzeum Pancernym w Kłaninie jest organizowana inscenizacja Bitwa Wielką Wieś, która odbywa się zawsze w piątkowy wieczór. Przedstawiany jest tam jeden z wątków Bitwy Wielką Wieś, najczęściej te wieczorne potyczki patrolowe, w których są ukazywane małe starcia patroli polskich napotykających już nacierające siły niemieckie.
1: Czy te starcia skupiały się tylko na takich jakby małych potyczkach, na tych walkach zaczepnych? Czy to było tak, że nasi żołnierze musieli się cofnąć na półwysep ze względu na przeważające siły wroga, czy raczej to był pewien zamysł taktyczny?
0: Od około 4 września kompanie broniące Wielkiej Wsi otrzymują rozkaz od komandora Sztejera, dowódcy rejonu mocnego Hel, o odesłaniu części marynarzy do Juraty w celu wzmocnienia pozycji przeciwdesantowych, czyli w Wielkiej Wsi ubywa 200 ludzi i 600 km, czyli jest to połowa tej stawki, która miała planowo bronić tego rejonu. I z racji tego, że oddział broniący się osłabia się do 50%, po wizycie majora Wiśniewskiego i rozpoznaniu sytuacji na pierwszej linii pada decyzja o właśnie utworzeniu małych drużyn patrolujących trzy główne kierunki. Z Wielkiej Wsi na Puck, z Wielkiej Wsi przez Poczernino w kierunku Strzelna oraz najbardziej w kierunku zachodnim, z Wielkiej Wsi przez Chłapowo w kierunku Topadu. To miały być takie czujki, które miały sprawdzać rejon, czy już można się spodziewać natarcia niemieckiego. Ale też nie można zapominać, bo w Rozewiu funkcjonował jeden z punktów obserwacyjnych Morskiego Dywizjonu Lotniczego, który był dowodzony przez Mata Jagiermana, który po jednej też z takich mniejszych potyczek przedziera się przez teren już zajmowany przez wojska niemieckie i dociera do obrońców Wielkiej Wsi.
2: Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama. Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Wracamy po przerwie. Jest ze mną Michał Radke z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża. Jesteśmy na etapie walk o Wielką Wieś. Wyszły czujki w pole. No i co? Zbliża się przeciwnik, czy Niemcy się boją zbliżać do Półwyspu?
4: 9 września wieczorem rozpoczyna się pierwsze natarcie na Wielką Wieś. Niemcy likwidują najdalej wysuniętą na zachód placówkę. Po informacji o likwidacji tej placówki dowódca obrony Wielkiej Wsi decyduje się o wycofaniu całych swoich sił 300 metrów na wschód właśnie od Wielkiej Wsi, czyli dzisiejszego Władysławowa, co dało skrócenie linii frontu z 4 km do 800 metrów. Około 23 po potyczce z Niemcami, już prędzej wspomniany Matt Jägermann wycofuje się pod Rozewia i wspiera obrońców Wielkiej Wsi. Około godziny 3 morski dywizjon lotniczy zostaje wsparty przez pluton Korpusu Ochrony Pogranicza, była to decyzja dowódcy KOP-u o wsparcie siły ognia na tej właśnie skróconej linii obrony. O świcie 11 września do Wielkiej Wsi wkracza około 30 niemieckich cyklistów. Rozpoznają teren, pada rozkaz o wyrzuceniu Niemców z wsi. Nie było to zbyt trudne, pada kilku rannych po stronie niemieckiej, kilku zabitych, jest raniony jeden marynarz. Udaje się pozyskać jednego jeńca, który zostaje potem przetransportowany w głąb półwyspu na przesłuchania i sprawdzenie, jakie siły mogą przebywać w dalszym rejonie. I koło południa pływa informacja o rozpoczęciu pierwszego ataku wspartego artylerią. Natarcie wychodzi z rejonu Swarzewa w sile kompanii i zostaje w późniejszym czasie wzmocnione kolejnymi dwiema kompaniami, które nacierają z kierunku również Swarzewa, jak i Rozewia. W trakcie walk o Wielką Wieś przechodziła ona kilkukrotnie z rąk do rąk i dwukrotnie została odbijana na bagnety przez polskich marynarzy. Krwawe walki trwały w Wielkiej Wsi około kilku godzin i właśnie tak jak

0: wspomniałem, przechodziły one z rąk do rąk, więc jak nasi marynarze nacierali, odbijali Niemców, Niemcy się przegrupowywali, prowadzili swój kontratak, nasi się wycofywali do nasady półwyspu i tak właśnie przez kilka godzin, aż do większego wycieńczenia obu stron. Po walkach pod Wielką Wsią między 9 a 11 września marynarze zostają wycofani w rejon Juraty, gdzie dołączają do kompanii przeciwdesantowych. A co ciekawe, Niemcy w swoich komunikatach o walkach o nasadę półwyspu pisali Wielka Bitwa o Wielką Wieś, więc jest to też zaznaczenie ze strony przeciwnika, że nie były to jakieś tylko zwykłe potyczki patrolowe, a naprawdę nasi marynarze nie chcieli oddać kawałka swojej ziemi, kawałka dostępu do półwyspu, więc bronili się tam z zadziorem.
1: I to jest ten moment, który mogliśmy oglądać tydzień temu.
0: Tak, dokładnie.
1: Powolutku musimy zbliżać się do końca, więc pewnie jeszcze się spotkamy kiedyś, żeby porozmawiać sobie, jak to wyglądało w innych częściach półwyspu. Natomiast za tydzień będzie również można Was zobaczyć. Tym razem w jakim kontekście?
0: W kontekście rekonstrukcji 32 dni obrony Helu o tytule Artylerzyści Przybyszewskiego. W tym roku właśnie skupimy się na przedstawieniu sylwetki kapitana marynarki Przybyszewskiego, jak i jednego z dowódców plutonów ogniowego. Pokażemy wątek z 25 września, czyli wymiana ogniowa z niemieckim pancernikiem. Dzień, w którym został ranny kapitan podczas prowadzenia ognia. Postaramy się pokazać właśnie kilka tych faktów z jego wspomnień, jak i wspomnień Antoniego Seroki z książki 32 dni obrony Helu.
1: Zapowiada się wszystko naprawdę fascynująco. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie troszeczkę więcej informacji na temat tego, jak wyglądało funkcjonowanie samej baterii Heliodora Laskowskiego na cyplu helskim, to zapraszam do audycji, którą mieliśmy okazję sporządzić rok temu. A jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, to
0: 26 września zapraszamy na stanowisko numer 4 baterii Laskowskiego na ulicy Kuracyjnej na samym końcu cypla. Od godziny 11.30 rozpoczniemy otwarciem strefy września 1939 roku. O godzinie 12.00 przedstawimy Państwu krótką prelekcję wraz z Wybrzeże 1939 o obronie Helu, Gdyni, Pucka, Kępy Oksywskiej. O godzinie 13.00 mała niespodzianka w tym roku, ale o tym dowiecie się Państwo na miejscu. I o godzinie 14.00 główna inscenizacja Artylerzyści Przybyszewskiego, o której już wspomniałem prędzej.
1: Więc jak widzicie, podczas audycji można trochę i posłuchać, i dowiedzieć się, i być może dostać szansę spróbować doświadczyć tej historii na żywo, do czego serdecznie zapraszam. A moim i Waszym gościem był dzisiaj Michał Radke z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki.
1: A ja dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do

0: Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Staszec.
3: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
2: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci, wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo, 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech.

0: takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie 2 posiłków mięsnych w tygodniu. Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedynczy

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera polski piłkarz kontuzjowany. Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
1: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
0: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Resnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9. Niedziela zachmurzona, trochę więcej słońca początkowo na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25.

0: Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.